Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta. Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
1: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
0: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
0: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
3: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
0: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
4: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
0: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
5: Rock Radio.
6: Od poniedziałku na ulicy Pułaskiego na osiedlu Henryków prowadzone są prace wodociągowe. Na początku zajęto fragment skrzyżowania ulic Szałwiowej i Pułaskiego, a ruch w tym rejonie odbywa się zwężonymi pasami. Nie ma obecnie możliwości skrętu z Pułaskiego w ulicę 15 sierpnia. Dalej ulica będzie zamykana na poszczególnych odcinkach. Tak będzie do końca lipca.

0: Radio. Pogoda.
1: W Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba, chociaż nie zabraknie też chmur. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się skoku temperatury, bo termometry mają w dzień pokazać nawet 28 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio.
2: Co to jest używka? Do włosów.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Tego nie można prowadzić do Polski.
3: Co oni reprezentują, no to jest dramat.
4: Nie idźcie tą drogą.
5: Nie idźcie tą drogą. Dzień dobry Państwu. Przedostatnia Wigilia weekendu. Dzień dobry, 18 czerwca w czwartek na powstanie Rock Radia. Zapraszają Kaj Toruszczyk, Paweł Buziczków.
6: O, dlaczego? Mówisz trochę jak Mateusz Borek, a ten Banto, Jan Bajorek.
5: Dzień dobry.
6: Borek, Bajorek, to się rymuje.
5: Ale poranek, ale klasyka rocka, ale będziemy do 10, proszę Państwa, i czekamy na Was, ale emocje.
6: Dwie dwójki, ale cztery, Bajor, czwórki, ale Bajor.
5: 066 albo głosówki na Messengerze, ale Aleksandra, też taka piosenka.
6: O, fantastyczna, ale ładna.
5: Bardzo popularna wśród Romów z Zakopanego. Obywatel WC, tak, to ja. Na dobry początek, proszę Państwa, jesteśmy, czekamy na Was i lecimy do 10 z klasyką rocka. Hell yeah!

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Billy Idol, Cradle of Love.
1: 16 po 6, proszę Państwa, mamy pierwszy meldunek od razu na dzień dobry. Messenger, halo, prosimy, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry panowie, Denzel i Gniezno na linii, witam wszystkich.
3: Ahoj, ahoj.
2: Dobijemy się do systemu. No, doczekaliśmy już Wigilii weekendu, trzeba powoli robić przygotowania. Robić zakup jakichś płynów bursztynowych i takich innych. Trzeba przygotować na sobotę, w niedzielę później. Odparować i od poniedziałku zaczynamy na nowo. Miłego dnia dla wszystkich. Hell yeah.
1: Hell yeah. Hell yeah. Pozdrawiamy serdecznie. Ale że herbatę z takim wyprzedzeniem kupować, naprawdę. To rzeczywiście przezorny, zawsze ubezpieczony.
3: Oczywiście, no warto mieć zawsze pod ręką, kochany.
1: Tak zwany tea time, prawda? Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za ten meldunek. Kłaniamy się nisko. Denzel odhaczony, Gniezno, pierwsza stolica Polski. Taka ciekawostka, prawda? No i cóż, czekamy na Państwa. 2 dwójki, 4
3: ale ciekawocha,
1: 0,66. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66.
3: Zapiszę sobie.
1: Albo głosówki na Messengerze. Zapisz, to jest jeden z takich newsów, który fajnie sprzedać na przykład przy porannej kawie, gdy wejdziesz do biura.
3: Mana, o, mega.
1: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. 17 po 6.

Koń by się uśmiał. Manam, nie pogania mnie, bo tracę oddech. Na horyzoncie Dire Straits, do tego grupa Cheap Trick. Gramy klasykę rocka, 20 po 6. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66. Można zostawiać się głosówki na Messengerze. A jest okazja, proszę państwa, przez ostatnia wigilia miesiąca.

0: Za 29.07 Cheap Trick Surrender, proszę Państwa. Zbieżność tej piosenki z historią zupełnie przypadkowa, proszę Państwa, no bo w końcu wyjaśniło się, dlaczego rosyjskie wojska, które no w pierwszych dniach specjalnej operacji wojskowej ponoć prawie zdobyły Kijów, przypomnijmy, to miało trwać 3 dni. Otóż one wycofały się spod stolicy Ukrainy.
1: No,
0: wiemy dlaczego.
1: No.
0: A sekret ten, proszę Państwa, zdradził nie kto inny, jak nieoceniony, jedyny w swoim rodzaju, one and only, Aleksandr Łukaszenka, który wyjawił, że Władimir Putin zgodził się na odwrót, bo oszukali go Żydzi i Watykan.
1: A co na to masoni i cykliści, przepraszam?
2: Powstanie Rock Radia.
0: No i pytanie, co ze Szwedami, prawda?
1: No właśnie.
0: Proszę
1: nie,
0: Państwa.
1: To trzeba drążyć.
0: Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że historia dopowie dalszą część. Human i Polski za 27.07.

0: są Sugar on Me, Def Leppard w Rock Radio, proszę Państwa.
1: Ależ
0: sypiemy cukrem, można powiedzieć. Azyl PS, Suzy Quattro i Gary Moore, wspierany przez Johna Majala. To zagramy w Rock Radio przed 7:00.
2: Rock Radio.

0: drodze.
1: We wtorek rozpoczął się remont ulicy Spalinowej. W związku z pracami zamknięty jest całkowicie odcinek między ulicami Grenadierów a Międzyborską. Pojedziecie objazdami prowadzącymi przez Grenadierów, Aleję Waszyngtona oraz Międzyborską. Zmiany obejmują również trasę autobusu 158. Utrudnienia mogą potrwać do połowy sierpnia.

0: Woman, Gary Moore i John Mayer, proszę Państwa, w newsach Rock Radia coś dla kierowców, bo mamy koniec obniżonych akcyz na paliwo. Co to znaczy? Więcej szczegółów za chwilę.
1: Rock Radio.

0: Dojechaliśmy do siódmej, kłaniamy się nisko. Bajor Kajto na posterunku.
1: Cześć, cześć.
0: Do powstanie Rock Radia. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się z nami kontaktujecie, a teraz my serwujemy wam newsy.
2: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 36 groszy. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
3: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
3: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych. Oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
2: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
5: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
2: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
6: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
2: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
7: Sport w Rock Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz finałowe serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
7: Rock Radio w drodze.
8: Przypominamy, że od poniedziałku w Alei Niepodległości przy Filtrowej prowadzone są prace torowe oraz modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Tramwaje nie kursują na odcinku między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie. Zostały skierowane na objazdy. Prowadzono linie zastępcze, a pasażerów dodatkowo obsługuje autobus 174.
7: Pogoda.
8: Dzisiaj w Warszawie powinno być w miarę pogodnie, chociaż na niebie nie zabraknie też chmur, z których jednak zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co z kolei będzie na nas dzisiaj całkiem dobrze wpływać. Jutro także będzie pogodnie, ale zdecydowanie cieplej, bo termometry mogą pokazać nawet 28 stopni.
7: Rock Radio 103,7 FM.
9: Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy.
10: Ahoj.
9: Nawet byś nie wiedział kiedy.
10: Ahoj.
7: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: bankowa. We współpracy z hiszpańskimi służbami, rozumiecie, taka kooperatywa. Wow. Tak, tak. Zatrzymali w Barcelonie 24-latka podejrzanego, proszę państwa, i teraz uwaga, o kierowanie grupą oszustów działających metodą na legendę. Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia minionego roku i ukrywał się w różnych krajach Unii Europejskiej, jednocześnie koordynując działalność całej grupy, a według śledczych prowadził luksusowe życie za pieniądze wyłudzone głównie od osób starszych.
1: Ale poczekaj, przepraszam, ale jak to jest na legendę?
0: No jak to jak? To jest metoda, w której Ronaldo pisze ci na Messenger, że potrzebuje stówkę blikiem, ale zapewnia, że odda więcej.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Czego nie rozumiesz?
1: Przepraszam, nie no.
0: Zaraz ci pokażę.
1: Teraz wszystko wiem,
0: no. George Harrison, Got My Mind Set On You, 16...

0: Blondie, Hanging on Telephone w 7:30, proszę
1: no
0: państwa.
1: Właśnie.
0: A tu kolejny właśnie meldunek, telefon, proszę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oho, Bogdan zaczyna się.
2: Się nie odezwał, ale dzięki bardzo za pomoc. A może się odezwie?
0: A może tak.
2: Pogoda świetna.

0: tym sposobem udowadniam, że jestem w pracy, prodacy,
1: no tak,
0: miłego dzionka całej ekipie słuchaczy i tych, co prowadzą. Jacula, siemanko.
1: Siemanko, Jacula.
2: Siemanko.
1: Ale faktycznie to stukanie już jest jakby z telefonu na telefon, jest coraz dłuższe. No i może swego rodzaju bicie rekordu.
2: Mi się wydaje, że powinniśmy się skupić bardziej na tym dźwięku, bo może to jest podprogowa też informacja jakaś od Jacka. Może przekazują coś. Wiesz, jak kiedyś płyty puszczane do tyłu na przykład, prawda? Death metalowe, które niosły przesyłanie od szatana. A tutaj może Jacek też coś próbuje przekazać. Trzeba sprawdzić, czy to Mors jest...
3: Albo prosi o pomoc.
2: Na przykład. Tak jak na przykład nie może mrugnąć, bo nas nie widzi, prawda?
1: No tak.
2: In Excess, Devil Inside, a propos, za 29.8, proszę Państwa, a my odsłuchamy sobie raz jeszcze od tyłu.

Lady Punk, mała Lady Punk za 21, 8. Slate The Pretenders, to gram przed 8. Proszę Państwa, dorzucimy do tego też Red Hotów, a Wy nie wyłączajcie apki Rock Radio. Tu

od ulicy Kapelanów AK, popularnego łącznika w rejonie jeziorka Balaton. Droga została zamknięta na odcinku między ulicami Abrahama a Nowaka Jeziorańskiego. Objazd wyznaczono przez Nowaka Jeziorańskiego, Fieldorfa, Nila i Abrahama. Wymieniane są chodniki, krawężniki i nawierzchnia jezdni. Tak będzie do sierpnia.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop, czyli Red Hot. I na koniec, proszę Państwa, przed newsami o 8, a w newsach dobre wieści, bo podobno lalka na ukończeniu. Więcej szczegółów o kultowym filmie za chwilę.
2: Rock Radio.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
3: Hell yeah.
4: Ja też bym stawał na ciastka. Ciastka zdecydowanie. Ciastka, tak. Ciastka.
5: Jak patrzysz, leży, nie widzisz, to ciastka. Bo
4: albo parówki. Nie, dobra, parówki, jako głowa rodziny. Proszę Państwa, ufa na zegarze. Zapraszam na newsy w Rock Radio.
6: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu.
2: Newsy Rock Radia.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
7: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
8: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
9: Musi być wyjaśnione do samego składu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
7: Kwitował premier Donald Tusk.
6: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
10: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
6: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
11: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin, także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
6: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
2: Rock Radio.
12: Przypominamy, że na Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Łazienkowską prowadzone są prace przy budowie kolektora Mokotowski BIS. W kierunku Wilanowa wyłączono lewy pas przed skrzyżowaniem oraz jeden pas za nim. Zawieszony pozostaje również przystanek Legia Stadion. Utrudnienia w tym miejscu będą wprowadzane etapami wraz z postępem prac.
2: Pogoda.
12: Dzisiaj w Warszawie powinno być pogodnie, na niebie nie zabraknie też chmur, chociaż raczej nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, choć na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, co powinno dobrze wpływać na osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się zdecydowanie cieplej, a w weekend temperatura ma przekroczyć 30 stopni.
2: Rock Radio 103,7 FM.
13: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: The Cranberries i Promises w Rock Radio, grupa Foreigner, Led Zeppelin za chwilę i za chwilę rozwiązanie Rebusa i Busa. Będziemy wręczać satysfakcję słuchaczom Rock Radio. 20 po 8.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Zeppelini. Good times, bad times za 29.9.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: My robimy, proszę Państwa, wszystko, żeby było good. Najpierw przypomnimy zagadkę. Sehr gut. Kategoria to nieodłączny element urlopu. Bardzo proszę.
3: Paragon, ty masz elektronowy mózżek. Wykombinuj coś.
4: Sekundy grozy.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66. Słuchamy Państwa propozycji. Bardzo proszę.
5: Hej, z tej strony Menel z Łodzi. Rozwiązanie rebusa jebusa dzisiaj to paragon grozy. Niestety smutna wiadomość przed moim krótkim urlopem. Pozdrawiam.
6: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ależ jako Menel myślę, że ma Pan takie umiejętności, które pozwolą jakoś temu zaradzić, prawda? Szczególnie dzisiaj z butelkomatami można sobie po prostu uzbierać, prawda? Na jakiś lepszy domek sobie można ułożyć. Ale gratulujemy serdecznie, wysyłamy satysfakcję. Ktoś jeszcze? Halo?
7: Cześć. Dzisiejsze rozwiązanie rebusa jebusa to paragon grozy. Pozdrawiam, Magda. Pa.
0: Pozdrawiamy. Madziu, wysyłamy satysfakcję, bo tak chodziło, rzecz jasna, o paragon grozy. Bardzo dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
8: Frytki. 35,70. Ketchup do frytek 12,30, musztarda 11,50, paragony grozy, hell yeah.
6: Nie musiał pan nawet dokładać tego hasła.
0: Tak, no, a miruna smażona?
6: O je!
0: 299 tusza.
6: To jest dobra odpowiedź, proszę państwa, paragon grozy, tak jest! Oczywiście!
0: Dawno, przyznam się szczerze, nie widziałem żadnego artykułu spod tego szyldu, ale myślę, że wakacje dopiero się zaczynają, no, więc gdzieś tam się pojawią w internecie.
6: Wszystko przed tobą.
0: Gratulujemy każdemu, kto wiedział, że chodzi o paragon grozy. Rebus jebus wróci jutro po godzinie 8 ze zdwojoną siłą. Proszę Państwa, będzie wydanie piątkowe. Przedostatnia szansa na zgarnięcie na cały weekend. Blink 182. What's I get you again? The information?
6: Yes.

0: Baj, Józek nie daruje ci tej nocy. Za
1: ile
0: 29.
1: To już trwa, tyle lat na
0: tyle
1: fochu.
0: Lat i cały czas ma focha. Kult The Cure, Lynyrd Skynyrd. To zestaw przygotowany dla was, który zagramy w Rock Radio przed 9, bo łączy nas klasyka rocka.

0: Trójce.
1: W centrum Warszawy nadal obowiązują utrudnienia związane z remontem torowiska. Na Rondzie Dmowskiego prowadzone są prace przy przejazdach przez tory, przez co jadący ulicą Marszałkowską nie mają możliwości przejazdu na wprost i są kierowani w okolice Alei Jerozolimskich. Wprowadzono także tymczasowe zawrotki. Zachowajcie ostrożność.
2: Synek, słuchaj no!
0: Powstanie Rock Radia.

uśmiechu, zawsze pozytywnie. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama za 5:09, a o 9:00 w newsach m.in. o wstępnym porozumieniu między USA a Iranem. Szczegóły za chwilę.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do dziewiątej, proszę państwa, z klasyką rocka w głośnikach. Kaj Toruszczyk, pan od Guziczku.
3: To jestem ja, witam, jestem. Jest też ze mną Jan Bajorek.
2: Tak, jestem. Nie, no już dobra, nie wysilaj się, chamie. Proszę państwa, dziewiąta, przed wami newsy w Rock Radio.
4: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii.
1: Newsy Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
5: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśni Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
4: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
6: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
7: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory, oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
6: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
8: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
6: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
4: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdę. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
1: Sport w Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orhus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
1: Pogoda.
4: Przyszło ocieplenie i od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 tam najcieplej w Zielonej Górze.
0: To są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Powstanie Rock Radia.

0: sceny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Toma i daleka droga do domu, ale to zależy, czy jesteś słoikiem, bo ja na przykład mam bardzo blisko z roboty, także daleko nie mam. Proszę Państwa, uwaga, ważny komunikat. Jedna z ostatnich szans na to, aby wejść w posiadanie gadżetów, które za chwilę mogą okazać się nie lada gratką dla koneserów, nie dla jakichś tam frajerów, prawda?
1: No właśnie, tak, tak.
0: Kochani, rock'n'rollowiec dnia. Można zgarnąć worek, w nim kubek i koszulkę Rock Radia. To już są białe kruki, można powiedzieć.
1: Tak.
0: Także kochani, wystarczy historia, która zasługuje na miano rock'n'rollowca dnia, nagrana na Messengerze Rock Radia albo pozostawiona po telefonie do nas 22444066. Potem słuchamy Rock Radia po południu. Mariana chyba, z tego co się orientuje.
1: Tak, Mariana, dziś Mariana.
0: I Mariano Italiano będzie wręczał takie gadżety jeszcze osobom, które no jakąś taką historię rock'n'rollowca dnia przedstawią, prawda? Black Sabbath, Paranoid, spokojnie, jakoś to będzie. 16 po 9.

0: Black Sabbath, Paranoid, 19 po 9, Billy Idol, R.E.M. to za chwilę, gramy klasykę rocka, jesteśmy na pokładzie, machamy do was, 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze,
1: koniecznie, chodźcie do nas, chodźcie jeszcze, do 10 macie czas, chodźcie.

0: Losing My Religion, R.E.M. w Rock Radio w pół do dziesiątej, proszę Państwa, tak jest. Kłaniamy się nisko, klasyka rocka w głośnikach, proszę Państwa.
1: To jest tutaj najważniejsze.
0: To jest najważniejsze.
1: Oczywiście oprócz naszych słuchaczy.
0: No i jeszcze jest jedna rzecz. Już Ci mówię, jaka, poczekaj, muszę tutaj rzucić okiem tylko w mój kajet. Proszę Państwa, proszę, najważniejsze rzeczy bieżące. 18. Czechy RPA, 21. Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina i tym samym rozpoczynamy drugą kolejkę grupową.
1: To już druga kolejka?
0: Tak, ponieważ przypomnę, nad ranem Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3, a Ghana wygrała z Panamą 1-0. No i wczoraj wreszcie meczycho, prawda, Anglia, Chorwacja 3.
1: Którego nie widziałem, no.
0: No, tak to już jest, no.
1: Widzę jakieś...
0: Ale wstałeś o trzeciej na Uzbeków, to też szanuję. Proszę Państwa, gramy klasykę rocka Bad Company, Burning Sky w Rock Radio, no, w pół do dziesiątej.

0: The Animals. House of the Rising Sun, proszę Państwa. Tak, tak, są takie domy, gdzie to słońce wschodzi, prawda? I są takie domy, gdzie tego słońca nie zobaczymy nigdy. Kajto Ruszczyk, po angielsku.
1: No jak masz zasłonięte rolety, to nie zobaczysz, albo jak masz okno od północy.
0: Albo gdy dotyk zły boli całe życie. Kaleta w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Obrońca uciśnionych, no, człowiek legenda, można powiedzieć patostreamer.
1: No, momentami tak.
2: No trochę tak na to.
0: Chcę przypomnieć te odcinki, jak lałeś tę ciotkę.
1: No,
0: dobra, co po dziesiątej?
2: Dobra, po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka przekonamy się wraz z Olą Konopką, czy warto zadawać się z małolatami z niższych klas?
1: No nie warto.
2: Znaczy, ja się zadawałem przez całe życie z małolatami z niższych klas.
1: Tak?
2: I gdzie wylądowałem?
1: W Rock Radio.
2: No. Czyli nie warto jednak.
0: Na śmietniku historii. Dobrze. Bez przesady.
2: No.
0: Bez przesady. Bez tak. No,
1: dobra, zobaczymy.
2: A po 12 no. białych.
1: No.
2: Tutaj mam takie dwie wersje zapowiedzi tego, co się będzie działo w białych krukach.
0: A my wybieramy.
2: Dobra, to teraz tak.
0: Na 3-4.
2: To będzie zespół, którego wokalistka jest moim zdaniem takim ucieleśnieniem, jak są te memy o tych gotyckich dziewczynach, prawda? Co byś chciał mieć tam, gothic girlfriend, prawda? No to jest moim zdaniem
0: dobra,
2: właśnie tu. A druga to będzie taki zespół, który zmarnował świetną okazję, żeby nazywać się Komandos, Amarena albo przynajmniej Leśny Dzban.
0: Pierwsza.
1: Druga.
0: Pierwsza.
1: Naprawdę?
0: Ty wolisz o facetach, ja wolę o kobietach. No ale to tak jest już u nas w zespole.
1: Ale gothic girl, ty? Jestem w szoku.
0: A to nieważne, że czy gothic, no przecież jak... A dobra. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. My słyszymy się jutro o 6. Będzie piątek. Kłaniamy się nisko. Miłego dnia. Do usłyszenia. No straszne. Rock Radio. I'm looking

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Genesis, ale wcześniej newsy.
2: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na tę rafinerię i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
2: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd infrastruktury sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
4: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
2: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
5: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowani. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
2: A dziś na mundialu rozpoczyna się 2. kolejka fazy grupowej.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Fotoradar, który niedawno stanął na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, uległ awarii. Urządzenie zamontowano tam po wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Teraz zepsuł się w nim generator błysku i nie wiadomo, kiedy zostanie on naprawiony. Mimo krótkiego działania fotoradar zarejestrował 550 przypadków przekroczenia prędkości. A w Warszawie rozkręcają się wakacyjne remonty drogowe. W poniedziałek drogowcy pojawili się w Alei Niepodległości. Tam trwa remont torowiska tramwajowego i węzłów ciepłowniczych, mówi Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
7: Remontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego.
6: Remont zakończy się w połowie września. Na koniec zaglądamy do Otwocka. Tamtejsze Muzeum Wnętrz przejdzie remont. Obiekt zyska salę kinową, przestrzenie warsztatowe oraz ogrzewanie umożliwiające działalność także zimą. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają 2 lata. Wcześniej, bo za godzinę, powiem więcej o ośrodku Brain, który powstanie w Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie w miarę pogodnie, możemy spodziewać się sporej dawki słońca, choć nie zabraknie też chmur. Podobno jednak nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro szykuje się cieplejszy dzień, bo termometry mają pokazać nawet 28 stopni, a w weekend ta temperatura przekroczy 30.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem. Cześć Kuba. No jestem, dlatego że już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnej bardzo ważnej rocznicy. Będziemy dziś świętować urodziny pewnego artysty.
0: Który jest dobrym dowodem na to, dlaczego warto jeździć komunikacją miejską.
1: To prawda, ale który też jest cudownym przykładem światowego, wspaniałego artysty.
0: Tak.
1: Bardzo przez nas lubianego. Ale o kim mowa?
0: No, o tym to się przekonamy. A
1: już
0: w zasadzie państwo się przekonają, tak, bo my to wiemy.
1: Tak, wy się przekonacie już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Ależ ten bas przyjemnie tam pulsuje w tle, to klasyka polskiego rocka od Lady Punka. Jeżeli z takim pulsem chcecie wejść w weekend, no to zagłosujcie na ten kawałek na rockradio.pl, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Jej 205 notowanie jutro po 18, a już teraz 28 minut do 11. My jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas, no, do samego początku lat 40.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1942. To właśnie w tym roku na konferencji w Wannsee w Berlinie zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli o Holokauście. Nad Los Angeles pojawia się niezidentyfikowany obiekt latający, do którego obrona lotnicza otwiera ogień, a po latach stwierdzono, że nie było to UFO, tylko balon meteorologiczny. Natomiast film Sierżant York zdobywa 5 Oscarów.
2: Za to dokładnie 84 lata temu, czyli 18 czerwca 1942 roku, na świat przychodzi Paul McCartney, a właściwie James Paul McCartney, który urodził się w Liverpoolu i najbardziej słynie z tego, że jest 1/4 zespołu The Beatles.
0: Basistą, klawiszowcem i wokalistą był w tym zespole. No i razem z Johnem Lennonem dzisiejszy jubilat współtworzył jeden z najważniejszych duetów songwriterskich wszechczasów. Ale żeby nie było, że Paul McCartney tylko w Beatlesach potrafił piosenki ładne komponować i nagrywać, on ma też...
2: Nie, bo on ma na swoim koncie współpracę z wieloma światowymi artystami.
0: No i owocami tych współprac, tej współpracy jest kilka wielkich hitów.
2: Say, say, say z Jacksonem. Say, say.
0: Super kawałek. Ebony and Ivory ze Stevie Wonderem.
2: Hope of Deliverance.
0: Jedna z moich ulubionych piosenek wszechczasów. No i Live and Let Die, którą znamy chyba lepiej w wersji Guns N' Roses.

0: I Paul McCartney cały czas nagrywa nową muzykę.
1: Zgadza się, ostatnio jego płyta wyszła w maju, ale w ogóle na swoim koncie ma aż 20 krążków.
0: A ten najnowszy nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane i jego premiera miała miejsce dokładnie 29 maja. A teraz czas na parę smaczków z czasów młodości dzisiejszego jubilata.
1: No to dawaj pierwszą.
0: Jego młodszy brat Peter jest również muzykiem, znanym pod pseudonimem Mike McGear.
1: Ciekawostka, która bardzo mi się podoba, jest taka, że kiedy Paul McCartney miał 12 lat, to w autobusie poznał George'a Harrisona. Panowie jechali do szkoły i się poznali tam.
0: I McCartney przyznał potem, że początkowo traktował swojego przyszłego kolegę z kapeli z góry, a to dlatego, że był on o rok młodszy od niego.
1: Co jeszcze wiemy?
0: No wiemy, że gdy Paul McCartney miał lat 14, to zmarła jego mama i krótko po tym, i zapewne też pod wpływem tego wydarzenia, napisał swoją pierwszą piosenkę I Lost My Little Girl. I co ciekawe, ten numer do dzisiaj nie doczekał się oficjalnego studyjnego wydania. Pojawił się za to na kilku koncertówkach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Ależ to jest Mozart, się można spocić. Klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio za 16 minut 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie, no, równie petardy o równie dużej mocy, to chciałem powiedzieć, ale tak jakoś tak zgrabnie, no nie wyszło, no nie zawsze, tak? To jest program na żywo, tutaj po prostu dzieją się rzeczy na bieżąco. No, chodzi o to, że za chwilę TSA z tak zwanej czerwonej płyty, czyli przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Ależ to jest klimatyczny kawałek, bardzo lubię. To klasyka roku od Uriah Heep w Rock Radiu z samego początku lat 70. W newsach o 11 sprawdzimy, na czym będą polegały nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, a po 11 przekonamy się, że żeby nagrać legendarny numer, wcale nie trzeba wymyślać nie wiadomo jak skomplikowanych riffów. Czasem prościej oznacza lepiej. I to już za chwilę w Rock Radiu.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci legendarny kawałek Dire Straits, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
3: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
2: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
4: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
4: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
6: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
4: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
2: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prace nad nowym torowiskiem w Alejach Jerozolimskich przebiegały zgodnie z planem, ale pojawiły się komplikacje. Na moście wykryto problemy z systemem odwodnienia. To może opóźnić zakończenie inwestycji. Pozostała część robót w tym miejscu jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Skoro o remontach mowa, to w Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi do niego nowoczesny sprzęt, mówi sam Jurek Owsiak.
8: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
7: Koszt tego urządzenia to 16 milionów złotych. A na Ochocie przy teatrze powstał nowy mural autorstwa Wojciecha Brewki. Przedstawia on motyw dialogu i porozumienia, a jego tło tworzą prace uczestników warsztatów artystycznych. Dzieło ma zwracać uwagę na różnorodność i znaczenie empatii w relacjach międzyludzkich. Za godzinę powiem więcej na temat kolejowych połączeń ze stolicy, które ruszą w wakacje.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Będzie raczej słonecznie, choć na niebie nie zabraknie też chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Tak ma wyglądać do końca dnia pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura w dzień może dobić do 28 stopni, a w weekend zdaniem synoptyków przekroczy nawet 30.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

ten saksofon tutaj zdecydowanie robi robotę. Klasyka rocka od Mr. Zup w Rock Radio. 22 minuty po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie na numeru historycznego, bo pierwszego singla zespołu The Doors, który trafił, no jak nie trudno się domyślić, na ich debiutancką płytę zatytułowaną po prostu, jak też nie trudno się domyślić, The Doors. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No i to jest numer, w którym ja czuję wiosnę za każdym razem, kiedy go słyszę. To Tom Petty and the Heartbreakers w Rock Radiu. Za 27 minut będzie 12. A ja przypominam, że my jak zwykle o tej porze... słuchamy sobie klasyki rocka, bo słuchamy sobie klasyki rocka w Rock Radio przez cały czas. Natomiast po godzinie 15, czyli o tamtej porze, co będzie dopiero, wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze albo cudze przypałowe historie opowiedziane waszymi ustami do telefonu albo na Messengerze w głosówkach. Dzisiaj, no moi drodzy, dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia do zgarnięcia są gadżety z logo Rock Radia, worek, kubek i koszulka, i jeżeli potrzebujecie jakiejś inspiracji do tego, żeby wziąć udział w konkursie na rock'n'rollowca dnia, no to proszę bardzo, posłuchajmy historii, jaką jakiś czas temu podesłała nam Natalia.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałam mianować moją mamę. Mama w swoich kontaktach w telefonie ma zapisaną koleżankę pod nazwą Dziunia. Otóż pewnego razu, mając do niej pilną sprawę i chcąc niezwłocznie zadzwonić, szybko wybrała kontakt o nazwie Dziunia 2. Oczekując na odebranie połączenia jeden, drugi sygnał i głos po drugiej stronie przedstawia się. Obiady u Dziuni. Tu pada miejscowość, w której mieszkamy. Słucham, pełne zaskoczenie i milion myśli w głowie. O co chodzi? I nagłe olśnienie, że to kontakt do baru z domowymi obiadami pod tą samą nazwą, co koleżanki ksywa. Ostatecznie mama sprawy nie załatwiła i obiadu też nie zamówiła.
0: No i my tradycyjnie pozdrawiamy mamę, Natalię oraz całą redakcję tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie na rock'n'rollowca dnia, no to przedzwońcie pod 224-0066. My nie odzwaniamy, wy od razu nawijacie do słuchawki swoją historię, ale możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. A dzisiaj, poza tytułem rock'n'rollowca dnia, autor albo autorka tej najciekawszej opowieści zgarnie kubek, koszulkę i worek Rock Radia. A już teraz startuje klasyka rocka od REO Speedwagon w Rock Radiu.

to jest świetny numer pod nóżkę i żeby mieć po prostu więcej energii na resztę czwartku. Klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio za 18 minut 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, polskiego numeru, a nawet numeru zespołu Kult, który był inspirowany twórczością grupy Oasis. I powiem wam tak, gdybym tego nie przeczytał w mądrych stronach, na mądrych stronach internetowych, to bym na to nie wpadł. No, już za chwilę Kult, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest po prostu kawał świetnej ballady. Klasyka rocka od Def Leppard. W newsach o 12 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja po pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu, a po 12 posłuchamy sobie, no, jednego z największych polskich rockowych hitów lat 80. w Rock Radiu.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch zarzucimy sobie ponadczasowy numer perfektu, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
3: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
4: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
3: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
5: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
3: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
2: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł, o tym Michał Waszkiewicz.
6: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia, czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
2: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na trasie S8 między Powązkowską a Markami trwa wymiana nawierzchni. Na części tego odcinka położono już nowy asfalt, jednak wciąż nie ma oznakowania poziomego. Pasy zostaną namalowane wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda. Do tego czasu trzeba zachować w tym miejscu szczególną ostrożność. Przenosimy się do Zalesia Górnego. Tam policjanci zatrzymali mężczyznę, który zasnął za kierownicą auta stojącego na środku jezdni. 32-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo był agresywny wobec funkcjonariuszy. Został zatrzymany i grozi mu do 3 lat więzienia. Na koniec dobre wiadomości dla tych, którzy na wakacje chcą jechać pociągiem. Będą nowe połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino. O szczegółach mówi Michał Brzosek z PKP Intercity.
8: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursowa w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
7: Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: We Warszawie dzisiaj powinno być całkiem ładnie. Na niebie będzie sporo słońca, nie zabraknie też chmur, ale ma nie padać. Tak nas przynajmniej zapewniają synoptycy. Termometry pokażą około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, bo termometry pokażą nawet 28 stopni. A w weekend ta temperatura podobno przekroczy 30 i możliwe są też burze.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: A z czego ty się znowu śmiejesz? No, Za każdym razem, jak my tutaj przychodzimy się opowiadać o białych krukach, to tobie w śmiech.
0: Nie, ja się uśmiecham po prostu. Mam dobry humor, jestem pozytywnie zakręcony. Wysłałem zgłoszenie do Teleekspresu, ale jeszcze nie...
1: Tak, pozytywnie zakręcony.
0: Tak, ale jeszcze nie rozpatrzyli, nie wiem dlaczego. Czekam na telefon od pana Macieja Orłosia.
1: Odezwijcie się do niego. Proszę, proszę, proszę. Kuba,
0: o czym
1: dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki?
0: No dzisiaj, proszę państwa, to będzie taka sytuacja, że ja nie wiem, czy kojarzycie takie memy z internetu, gdzie chłopaki tam wyrażają chęć związania się z gotycką dziewczyną. One są takie, ja nie wszystkie się nadają na antenę, tak więc ja tylko tutaj muszę zajawić delikatnie temat,
1: prawda? No, ja już prawie wiem, co ty chcesz powiedzieć.
0: No i bohaterką kolejnego odcinka naszego cyklu Białe Kruki będzie moim zdaniem taka postać, która może być takim wzorcem z Sewr gotyckiej dziewczyny.
1: O tak!
0: No i do tańca, i do różańca, po prostu.
1: To jest bardzo wyjątkowa postać.
0: No tak. Ja myślę, że gdyby czasopismo Bravo drukowało plakaty tej właśnie artystki, to w wielu domach nad łóżkami by wisiały takie plakaty.
1: Tak jest.
0: No, a nie drukowało, bo ja wiem, bo kupowałem Bravo. Zwłaszcza jak były tatuaże takie zmywalne.
1: Więcej szczegółów o tym i tamtym już
0: za chwilę. O tym i owym, tak.
1: W cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: No i to jest energia, której myślę, że wielu z nas o tej porze po prostu potrzebuje, bo środek dnia to jest taki moment, kiedy po prostu człowiekowi czasem się chce jakby mniej. In Excess w Rock Radio za 25 minut 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Kloster Keller zaproponowanym przez Piotra w komentarzu na Facebooku.

0: początku.
1: Kloster Keller, zespół pochodzący z Warszawy i grający rocka gotyckiego.
2: I pokrewne gatunki. Tak? Bo tam różne, ale my, proszę Państwa, nie będziemy ich wymieniać wszystkich, bo czas antenowy nie jest z gumy. Mamy inne pozycje w programie do zaliczenia, więc szanujmy się, no.
1: I tworzą od 1988 roku.
2: Bardzo ładnie.
1: Bardzo dziękuję.
2: No. I co?
1: I co?
2: No.
1: No kto jest liderką zespołu?
2: No liderką jest Ania Ortodoks, wokalistka.
1: I to jest też jedyna stała członkini zespołu.
2: Tak, dlatego że przez skład tej kapeli przez te 40 lat bez mała przewinęło się 30 muzyków. Zresztą Ania zmieniała swoich kompanów do grania jak rękawiczki, można powiedzieć. Prawda? Chociaż nie, no ja nie wiem. Ja myślę, że pani Ania jest sympatyczna.
1: No pewnie, że no. Tak.
2: Tym bardziej, że była ostatnio niezłym gościem Rock Radia.
1: Ryśka,
2: właśnie.
1: Dokładnie.
2: I Rysiek, tak. W sumie możemy do Ryśka zadzwonić i zapytać, czy jak się Ryśkowi gadało z panią
1: Anią.
2: Ja
1: wiem, że bardzo miło.
2: Tak, no i widzisz, pani Aniu, serdecznie pozdrawiamy.
1: Co?
2: No.
1: Co mi powiesz?
2: Ja myślę, że powinniśmy wyjawić teraz wielką tajemnicę.
1: A, dobra, dobra.
2: No, skąd nazwa zespołu?
1: Proszę Państwa, nazwa zespołu Kloster Keller pochodzi od marki taniego wina.
2: No i to jest szok. To może być szok dla wielu słuchaczy. Zresztą ten temat był też przedmiotem wielu artykułów prasowych na Rock Radio.
1: Był nagłośniony u nas również, tak?
2: No. No tutaj trzeba przyznać, że zostało wykonane pewne śledztwo dziennikarskie, żeby dojść do prawdy. Niełatwe.
1: No cóż.
2: No i teraz tak. A mogli się nazywać Komandos albo Leśny Dzban?
1: Albo Kadarka, albo Maryna, albo Mamrot.
2: Albo Lipa z Miodem.
1: Mamrot mi się najbardziej podoba.
2: No i zmarnowana taka szansa. Pani Aniu, naprawdę. I teraz tak, uwaga. A propos inspiracji, to ja tutaj muszę też powiedzieć, to nie jest łatwy odcinek dla nas, dlatego że przedstawiamy treści, które nie wszystkim są w smak.
1: No nie są wygodne dla wszystkich, tak?
2: Dlatego że niektórzy słuchacze zarzucają zespołowi Kloster Keller kopiowanie stylu zespołu Exmal Deutschland. No. No, nie, ale to tylko niektórzy, tak? Bo inni nie zarzucają na przykład. Inni mówią, że super, jest zespół, fajnie gra. Fajnie grają, dajcie spokój.
1: No i co? No. A oni w ogóle chyba mają 11 płyt,
2: no,
1: prawda?
2: Chyba mają, no.
1: Ostatnia pochodzi z października 2025 roku i nazywa się Argento.
2: No właśnie, dlatego że tytuł każdej z płyt zespołu Kloster Keller jest tak naprawdę nazwą innego koloru.
1: Zgadza się.
2: No.
1: A jakie są największe hity zespołu Kloster Keller? Scarlett, Agnieszka, Władza.
2: Tak, Władza, no, bardzo dobry
1: co
2: numer.
1: Jeszcze?
2: Ja jeszcze polecam z takich być może mniej znanych kawałków numer Valet Peak oraz Lunar. Bardzo fajne piosenki. Pani Ania tutaj pięknie śpiewa. Zresztą w ogóle pani Ania pięknie śpiewa. No i co?
1: I mamy to.
2: I mamy to. I pozdrawiamy, zapraszamy i już.
3: Białe kruki klasyki rocka w Ro.

No i gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to właśnie tak, to Lady Punk w Rock Radiu. Już za chwilę numer, na którym nie brakuje bardzo efektownych i klimatycznych solówek. Eric Clapton, to już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

prosto z lat 80. Klasyka rocka od Toto. W newsach o 13 sprawdzimy, jakie jest najstarsze żyjące zwierzę na świecie, no i ile dokładnie ma lat, prawdopodobnie, a po 13 będzie jeszcze więcej klasyki rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy wielkiego hitu Queen. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
3: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
2: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Ta informacja pojawiła się około godziny 10:00. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
2: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska. Pojawiły się już ostrzeżenia przed upałami dla zachodniej części Polski. Jutro może tu być ponad 30 stopni, a dzisiaj od 20 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, padać może na północy, w centrum i na zachodzie. Jutro przy zachodniej granicy burze, na wschodzie jutro sucho.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

co, czy trzeba pić kawę, trzeba się tą kofeiną poić? No nie, moim zdaniem to po takiej dawce energii to tego typu działania są już absolutnie zbędne. Klasyka rocka od Blondie w Rock Radiu. 21 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który również powstał na przełomie lat 70. i 80. i to będzie jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Już za moment Status Quo w Rock Radiu.

No i te smyczki zdecydowanie robią robotę i nadają takiego klimatu temu numerowi. Klasyka rocka od Oasis w Rock Radio. Za 28 minut będzie 14, a jeżeli chcecie wejść w weekend z dobrym humorem, no i w komediowych klimatach, to warto, żebyście jutro zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że jutro będziecie mogli tam wziąć udział w imprezie pod hasłem Improwizowane dubbingi komediowe. Chodzi w niej o to, że komicy będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było jeszcze trudniej, to tematy do dubbingowania będzie im podrzucać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela. Improwizowane dubbingi komediowe startują jutro o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy sobie absolutnej klasyki polskiego rocka, to oczywiście Jam w Rock Radio.

Są takie melodie, które kompletnie się nie starzeją mimo upływu lat i to jest jedna z nich. To klasyka rocka od Supertramp w Rock Radio za 19 minut. Będzie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który znalazł się na płycie, która jest uznawana za jedną z najlepszych polskich płyt lat 90. Chodzi o album Prymityw grupy T-Love. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

To połączenie wokalu i gitary jest po prostu niesamowite. Uwielbiam wracać do tego numeru. Również w Rock Radiu to Janis Joplin. Za 7 minut będzie 14. A ja przypominam o tym, że co wieczór my w programie my w Rock Radiu tak naprawdę słuchamy sobie klasyki rocka, a wieczorami w programie Niezły Gość rozmawiamy z ludźmi, których znacie i lubicie. I dlatego dzisiaj przypomnimy rozmowę z Jackiem JJ-em Jędrzejakiem, czyli wokalistą i basistą Big Cyca oraz Czarnoczarnych. JJ opowie Ryśkowi Brzezińskiemu o tym, jakie są szanse na reaktywację Czarnoczarnych, o 30-leciu nagrania numeru Makumba, a także o tym, ile taśm jeden człowiek jest w stanie nagrać podczas koncertów w Jarocinie. Na rozmowę Ryśka Brzezińskiego z JJ-em w programie Niezły Gość zapraszam na 22. Pierwsze zwiastuny tej rozmowy po 20 na antenie Rock Radia. A już teraz bardzo klimatyczny numer od Depeche Mode w Rock Radiu.

0: Ależ to jest klimat, to oczywiście Depeche Mode. W newsach o 14 powiemy o aferze korupcyjnej w Mińsku Mazowieckim, a po 14 wleci klasyka hard rocka prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 dołożymy do pieca razem z AC/DC, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w szpitalu południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
3: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
2: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
2: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
5: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
2: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
0: Pogoda.
2: Na północy, w centrum i na zachodzie Polski może dzisiaj padać. W pozostałej części kraju bardziej słonecznie. Temperatura od 20 do 27 stopni. No i mamy już pierwsze ostrzeżenia przed upałami. Płyną z zachodu. No już jutro powyżej 30 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Krótko i na temat, tak to właśnie robią panowie z Blur. To klasyka rocka prosto z lat 90. w Rock Radio, a już za chwilę będzie jeszcze więcej klasyki rocka z tej właśnie dekady. Tym razem to będzie klasyka polskiego rocka i numer jednocześnie poświęcony pamięci ofiar jednej z największych katastrof lat 90. w naszym kraju. Już za chwilę Golden Life, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Ci to wiedzą, jak do tego pieca dołożyć. Klasyka rocka od Iron Maiden w Rock Radiu. Jest dokładnie 14:30, a ja przypominam, że my w Rock Radiu przez cały dzień słuchamy sobie klasyki rocka, a wieczorami słuchamy klasyki rocka, tak, ale również w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i przypomnę, że dzisiaj wieczorem przypomnimy rozmowę Ryśka Brzezińskiego z Jackiem JJ-em i Jędrzejakiem z Big Cyca i z Czarno-Czarnych. Natomiast jutro z kolei przypomnimy moją rozmowę z Kubą Pruskim, aktorem, a tematami tej rozmowy będą spektakl Pułapka na myszy, który swego czasu pokazywali na deskach warszawskiego Teatru Ateneum. Będziemy także rozmawiać o filmie Prawdziwy Ból, w którym Kuba wystąpił u boku Kirana Kalkina oraz Jessego Eisenberga, ale pogadamy także o krótkometrażowym filmie Przez Ciebie po Tobie, którego Kuba jest pomysłodawcą, producentem i w którym gra główną rolę. Na rozmowę z Kubą Pruskim w programie Niezły Gość zapraszam Was na jutro na 22, a dzisiaj przypomnijmy Rysiek Brzeziński i JJ z Big Cyca i Czarno-Czarnych po 22, a już teraz z kolei słuchamy sobie na absolutnej klasyki rocka prosto z lat 70. To Free w Rock Radio.

0: No przy takim numerze to ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. To klasyka rocka od Europe w Rock Radio. Tylko tak, jak się poruszamy trochę, to przy tej pogodzie to człowiek od razu robi się mokry. Więc tutaj no trzeba rozważyć, tak, co jest dla was ważniejsze, czy ruch, czy suchość ciała. No, nieważne. Już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru. Proszę sobie wyobrazić, w którym to znalazły się nawiązania do wielkiego rock'n'rollowego przeboju Runaway de la Shannona. A ten utwór z tymi nawiązaniami nagrał Tom Petty, ale nie nagrał go sam. A nie, sam go nagrał, bo to nie, że z The Heartbreakers, tylko że on solo tak naprawdę. No ale umówmy się, on tam na tych wszystkich instrumentach to nie grał sam. Miał swoich ludzi od tego. Już za chwilę Tom Petty, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Tylko ja.
1: No i proszę bardzo, nie ma to jak klasyka polskiego rocka przy czwartku Ira w Rock Radio, a w Rock Radio również w naszym studiu tak pojawił jest. Się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
2: Jestem zwarty i gotowy. Tak
1: bardzo
2: jest.
1: Dobrze.
2: I, pełen nadziei.
1: No i bardzo dobrze, bo o to właśnie chodzi w życiu. I również w życiu chodzi o to, żeby swoje porażki przekuć w sukces ewentualnie, prawda?
2: Tak.
1: Za sprawą konkursu na Rock'n'Rollowca Dnia.
2: Dokładnie, więc nie miejcie wstydu, opowiadajcie.
1: Nie miejcie wstydu.
2: Absolutnie. Opowiadajcie, no. Co tylko chcecie. Ja czekam na wasze telefony, na wasze też nagrywki. Za pomocą Messengera Rock Radia dzwońcie 22 44 066. Gadżety Rock Radia na was czekają. A w tym worku Rock Radia znajdzie się kubek Rock Radia, koszulka Rock Radia, a też obiecuję, że dzisiaj w rokowym kalendarium rok 1942 i będzie o narodzinach jednego z Beatlesów, więc o kogo chodzi, macie jedną z czterech możliwości.
1: No nie, bo tam jeszcze był piąty, tak naprawdę.
2: No podobno,
1: prawda?
2: Tak.
1: I to nie jeden, tam było ich kilku tak naprawdę.
2: No to macie jedną z 40 no. możliwości.
1: O szczegółach Mariusz Telmaszczyk po godzinie 15, więc no co, ja was zostawiam w dobrych rękach. Mhm. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się. Cześć.
2: Bye.
3: Tu Rock Radio.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, czwartkowe popołudnie, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio świetna rockowa muzyka. Zagramy dla Was po newsach i pogodzie między innymi Mysłowic, czy też Red Hot Chili Peppers.
2: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
2: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
4: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB.
5: Many countries following through.
4: Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
2: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
6: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy je troszkę lepiej. Ten zespół teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
2: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę mecz z Holandią.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Fabryki Norblina. Można się tam wybrać na stand-up muzyczny Tomasza Karolaka. To podsumowanie dotychczasowego dorobku artysty oraz możliwość podzielenia się z publicznością swoimi przemyśleniami. Stand-up jest podzielony piosenkami śpiewanymi na żywo. Początek wydarzenia we wtorek o godzinie 20. A w najbliższy piątek z kolei w Pałacu Staszica odbędzie się 16. warszawski piknik archiwalny pod hasłem Podróże w czasie i przestrzeni. W programie znalazły się wykłady, wystawy, pokazy multimedialne, spacery tematyczne oraz gry i konkursy. Wstęp jest wolny, a początek zaplanowano o godzinie 10.30. Także jutro w Parku Czechowickim odbędzie się kolejny seans kina plenerowego. W programie zaplanowano pokaz filmu Cudowne życie. To część wakacyjnego cyklu bezpłatnych projekcji pod gołym niebem, a te są organizowane w każdy piątek o 21.30. I tak będzie do 11 września.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Nadchodzą upały, niedługo ma być powyżej 30 stopni. Już dzisiaj miejscami na zachodzie i południu możliwa jest taka temperatura. Dzisiaj możliwy też deszcz, szczególnie na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Jutro na zachodzie możliwe też burze. A w ogóle cały weekend ma być bardzo gorący.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmacher.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

można się zasłuchać, bo to jest Rock Radio i klasyka rocka. Red Hot Chili Peppers, Give It Away podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia. No, proszę Państwa, właśnie, to jest czwartkowe popołudnie, a jutro wieczorem z kolei po godzinie 18, jak co tydzień, czeka na Was klasyczna dziesiątka. To będzie 205 notowanie i to jest klasyczna dziesiątka, którą to sami słuchacze Rock Radia wybieracie na rockradio.pl. Śmiało możecie zerknąć i zagłosować na kawałki, ale jeśli czegoś Wam tam brakuje, to też śmiało podsyłajcie propozycje, które gramy dla Was codziennie po 14. Więc przypominam, jutro punkt 18 ruszamy z klasyczną dziesiątką, 205 notowanie, a już teraz w Rock Radio zespół The Cure, który też zagra swój koncert podczas festiwalu Open Air w Gdyni 3 lipca. Friday, I'm in love.

Zespół The Cure, Friday I'm in Love podczas tego popołudnia w Rock Radio, a za chwilę każdy z was dowie się, jak zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. W tym worku Rock Radia jest kubek Rock Radia i koszulka Rock Radia. O tym za parę chwil też zagram dla was Foo Fighters, a także Led

0: Rock Radio, klasyka rocka, Led Zeppelin podczas tego popołudnia. Natomiast proszę Państwa, oprócz tego, że jest świetna rockowa muzyka w Rock Radio, no to też humor można poprawić sobie w zupełnie inny sposób. Czekają na Was gadżety Rock Radia. Worek pełen gadżetów Rock Radia, tam kubek, koszulka, to wszystko może być Wasze, oczywiście z naszym logiem. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc jeśli coś wydarzyło w Waszym życiu, bądź się też o czymś słyszeliście i chcecie się o tym podzielić, może w pracy, może podczas oglądania mundialu, no to pełna dowolność. Dzwońcie 2244-066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo.
1: Cześć, witam serdecznie, Tomek z Poznania. Ja bym chciał dzisiaj zgłosić do rock'n'rollowca dnia taką oto historię. A jakiś czas temu, 10-12 lat temu, miałem przyjemność być świadkiem na ślubie. Oczywiście ślub kościelny, ceremonia trwa. Ja byłem świadkiem pana młodego. No i podczas jego całego obrządku udzielania ślubu, prawdopodobnie już tam dochodziło do złożenia przysięgi, ksiądz zapomniał, jak pan młody ma na imię. No i odsuwając mikrofon od ust, zwraca się do mojego kuzyna, zadając po cichu pytanie, jak ma pan na imię? Mój kuzyn był tak zestresowany, że nie usłyszał tego pytania, więc ksiądz ponownie mówi już troszeczkę głośniej, jak ma pan na imię? W tym momencie mój kuzyn chwyta mikrofon i na cały kościół odpowiada. Pan ma na imię Jezus. Kurtyna. Śmiechu co nie miara w kościele. Oczywiście ślub się odbył. Para młoda żyje do dzisiaj w szczęśliwym pożyciu. I tak to się oto odbyło.

I tak można spędzać czas i odliczać do wyjścia z pracy. Tak jest, słuchając rockowych kawałków, które w Rock Radiu tylko i wyłącznie znajdziecie. A do godziny 16 na pewno pojawi się Ugly Kid Joe, zespół Death Rock. Oraz też pamiętajcie o tym, że Rock Radia również możecie słuchać, jeśli stracicie zasięg, mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

dzisiaj zrobiło się naprawdę nastrojowo. A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem świetna rockowa muzyka, m.in. T-Love i Dire Straits.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio po newsach i pogodzie Klasyka Rocka, żeby sobie ten czas umilić, kiedy wychodzicie z pracy i będziecie może przebijać się przez korki. Zagram m.in. Dire Straits i Kill Love.
2: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
2: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
2: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start 25 czerwca o godzinie 19. A w sobotę będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Uczestnicy będą mogli zjeść coś dobrego, wypić kawę czy poznać różne kuchnie świata. Nie zabraknie też produktów od lokalnych dostawców, a to wszystko w plenerowej, piknikowej atmosferze. Początek o 9 w Alei Wojska Polskiego na rogu ulicy Śmiałej. W najbliższy weekend szykuje się także Tramwajowa Akademia Koszykówki. To bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Będzie rozgrzewka, zajęcia z trenerami Legii Warszawa oraz konkursy z nagrodami. To w Parku Agrykola od godziny 9.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Dziś od 20 do 27 stopni, choć miejscami na południowym zachodzie temperatura może sięgać nawet 30, a jutro 30, na południu i zachodzie to już będzie norma, bo idą upały i najbliższy weekend ma być taki gorący. A przy tym na zachodzie Polski możliwe będą burze. W niedzielę burze możliwe w całej Polsce.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

i można było się zasłuchać, zdecydowanie tak. Ten czas umilić jadący samochodem, przebijając się przez korki. Dire Straits, Romeo and Juliet podczas tego popołudnia. Natomiast proszę Państwa, też cały czas macie szansę zgarnąć w Rock Radio zestaw gadżetów Rock Radia, więc kubek Rock Radia, a także koszulkę Rock Radia, zapakowane to wszystko w nasz piękny worek Rock Radia, a poszukiwani są dokładnie rockandrowcy dnia, więc opowiadajcie, co wydarzyło się w Waszym życiu albo w cudzym życiu. Im historia ciekawsza, tym większa szansa na nagrodę, więc proszę się nie wstydzić, chwytać za telefony, dzwonić 222-44-066, nagrywać swoje wiadomości, a także możecie spokojnie również wysłać taką głosówkę za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam do godziny 18:00. No a w tej chwili z racji tego, że trwa mundial, no to czas na piosenkę, która kojarzy mi się z 98 rokiem i symulatorem, ówczesnym symulatorem piłki nożnej. Oj, to były czasy. Pozdrawiam kolegów z podstawówki. No to gramy. Czamba Wamba.

Klasyka rocka w Rock Radio od grupy Chumba Wamba podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia, a jeszcze na pewno do godziny 16 będzie czego posłuchać, bo zagram dla was Bon Jovi, Uriah Heep, a także wystąpi Piotrek Rogucki i zespół Koma.

0: Zespół The Cars, Just What I Needed podczas tego popołudnia, a w tej chwili posłuchajcie, jak muzyk Damian Łukacza wspominał współpracę z Piotrem Roguckim z Komy.
1: Ja do końca też nie wiem, jak ta branża wygląda. Oczywiście jakoś tak się złożyło, że przez współpracę, które przez te lata się ponawiązywały, bo to od Piotra Roguckiego, który, wiesz, napisał parę tekstów na moją drugą płytę, co jest w ogóle wydarzeniem z perspektywy fana Komy, ja fan Komy, kontra, wiesz, nagle Rogucki piszący, wiesz, dwa teksty, to jest wow. Mało tego, właśnie, nie chciał wynagrodzenia finansowego, ale nie mogłem tak, wiesz, zostawić tego, a więc zrobiłem ketchup z cukinii, proszę cię, tak, i wysłałem mu ketchup z cukinii, tak, i chyba mu smakował nawet, chociaż od tego czasu nie gadaliśmy, to Piotrek, jeżeli ci nie smakował, to przepraszam.
0: A my słuchamy już teraz Koma na pół w Rock Radio.

Zespół Uriah Heep, Easy Living, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia. A wy też pamiętajcie, Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. A jeszcze do godziny 17 pojawi się grupa The Animals, czy też zespół Guns N' Roses.

0: drodze.
1: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, dobijamy do godziny 17. Za chwilę newsy Rock Radia i pogoda, a potem świetna rockowa muzyka. Żeby się odprężyć po całym dniu w pracy, zagram dla Was Kiss czy też Black Sabbath.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 17. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność i za chwilę w Rock Radio między innymi Kiss, a także Black Sabbath oraz w rockowym kalendarium zajrzymy do roku 1943.
2: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
4: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
3: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
4: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
3: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w Lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
2: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
5: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
2: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
6: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
2: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
7: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
2: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
0: Pogoda.
2: Płyną upały, na razie jeszcze umiarkowanie. Dziś od 20 do 27 stopni na północy, w centrum i na zachodzie Polski możliwy opad deszczu, ale też sporo słońca. Jutro już około 30, a w weekend gdzieniegdzie nawet 35. Uwaga, w weekend mogą przechodzić burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Natomiast, proszę Państwa, czas zerknąć do rockowego kalendarium. Posłuchajmy, co dla Was przygotował Rysiek Brzeziński.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Dziś zaglądamy do roku 1942. To właśnie wtedy świat znajdował się w samym środku II wojny światowej. W Polsce powstała Armia Krajowa, w Ugandzie spadł meteoryt Maziba, a podczas 14. ceremonii rozdania Oscarów zatriumfował film Zielona Dolina, pokonując między innymi Obywatela Kane'a Orsona Wellesa. I właśnie 18 czerwca 1942 roku, czyli równo 83 lata temu w Liverpoolu, urodził się Paul McCartney. Tak naprawdę jego pierwsze imię to James, pochodzi z robotniczej rodziny, matka była pielęgniarką, a ojciec pracował jako strażak czy sprzedawca bawełny. Grał też na banjo w zespołach jazzowych i to dzięki niemu młody Paul zapałał miłością do muzyki. Po śmierci matki nastoletni McCartney całkowicie poświęcił się grze na gitarze, zaniedbując szkołę. Pod koniec lat 50. poznał Johna Lennona, który był wtedy członkiem zespołu The Quarrymen. Panowie szybko się zaprzyjaźnili i połączyli muzyczne siły, a już w sierpniu 1960 wystąpili w Hamburgu jako The Beatles. Historia tego zespołu to temat na osobny odcinek. Jeszcze w czasie, gdy The Beatles istnieli, Paul zadbał o własną karierę solową, pisząc utwory dla różnych artystów czy produkując płyty. W latach 60. postulował o legalizację marihuany w Wielkiej Brytanii, samemu mając kłopoty z prawem przez posiadanie znacznych ilości narkotyku. A pod koniec tamtej dekady doszło do kuriozalnej sytuacji. Stacja radiowa z Detroit podała informację o śmierci McCartneya. Przez to powstała teoria spiskowa, według której Paul zastąpił sobowtór, a okładki płyt i teksty piosenek The Beatles miały dawać słuchaczom podpowiedzi co do rzekomego zgonu artysty. Paul McCartney, ten prawdziwy, od lat jest wegetarianinem i angażuje się w akcję na rzecz ochrony praw zwierząt. Jest kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego, a w wolnych chwilach bywa malarzem i nauczycielem muzyki.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ależ to była świetna gitara. Zespół Saxon i Broken Heroes, klasyka rocka w Rock Radio podczas tego popołudnia, podczas którego czas poznać rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia. W worku Rock Radia znajdzie się kubek i koszulka. Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałam mianować wujka, który opowiedział mi historię z Mundialu w 1974 roku. Był wtedy młodym chłopakiem i oglądał mecz o trzecie miejsce Polska-Brazylia. Gdy wpadła bramka dla Polski, tak wyskoczył do góry, że głową uderzył w szklany żyrandol. Rozciął sobie skórę na głowie, aż polała się krew. Sąsiad zawiózł wujka na pogotowie. Lekarz założył mu 6 szwów. Tyle kosztowało naszego wujka trzecie miejsce Polski na Mistrzostwach Świata.
2: Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: non-stop minęło Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a za chwilę każdy z Was będzie mógł zrobić głośniej w domu, w samochodach, słuchając Briana Adamsa, czy też zespołu Blur.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Zderzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały. Te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio Klasyka Rocka, piękny kawałek Led Zeppelin, Schody do nieba. My dobijamy do 18:00, za chwilę newsy, rock radia i pogoda, a potem wracam ze świetnymi rockowymi kawałkami, m.in. Iron Maiden czy też Eric Clapton.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk jestem i obiecuję, że będzie za chwilę mnóstwo zacnej muzyki. Zagramy dla Was m.in. Erika Claptona czy też Iron Maiden.
2: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
3: Obiecywał nam inne miasto.
2: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
3: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
2: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
5: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
2: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
0: Sport w Rock Radio.
6: Błażej Kulesza zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
0: Pogoda.
2: Nadciągają zapowiadane upały. Jutro na zachodzie nawet 32 stopnie. Nad morzem i w centrum nieco chłodniej. Odpowiednio 22 i 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie może padać deszcz. Niewykluczone burze.

0: Rock Radio, klasyka rocka Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, a już teraz w Rock Radio Kuba Sienkiewicz opowiada o koncercie Erika Claptona. Kuba Sienkiewicz oczywiście z elektrycznych gitar.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A my słuchamy Erika Claptona w coverze piosenki Boba Marleya, I Shot the Sheriff. I

Radio Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru, a już jutro po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to będzie, uwaga, 205. notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, ale cały czas możecie wchodzić na rockradio.pl i głosować na swoje ulubione kawałki, a jeśli czegoś wam tam brakuje, to też podsyłajcie własne propozycje, które gramy codziennie po godzinie 14:00. Jutro klasyczna dziesiątka po godzinie 18:00, a teraz Blondie, dajcie głośniej, One Way or Another.

to jest klasyka rocka, której nigdzie indziej nie znajdziecie, której nie pomylicie z żadną inną muzyką. No i też pamiętajcie, że Rock Radio możecie słuchać poprzez apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a za chwilę m.in. The Doors i Nirvana.

0: drodze.
1: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: Rock Radio, klasyka rocka, zespół The Police, a w tej chwili Piotr Banach, gitarzysta, który też był współtwórcą zespołu Hey, opowiada o The Doors.
1: Że w młodości byłem głównie fanem głównie Pink Floydów, Purple i Beatlesów. I kiedy gdzieś to ktoś mnie próbował do The Doors przekonywać, to dla mnie to było dziwne, bo miałem takiego pecha, że ten ktoś mnie próbował przekonywać za pomocą płyty Soft Parade, która jest taka właśnie z dęciakami, z takim śpiewaniem Morrisona a la Frank Sinatra i tak dalej. Ja myślę, to w ogóle nie jest muzyka rockowa, ale potem, kiedy odkryłem sam tych Doorsów, to jestem ich wielkim fanem. Jest to dla mnie no, jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej i przede wszystkim jeden z najoryginalniejszych. Że jak się słyszy The Doors, to wiadomo, że to jest The Doors. Jeżeli ktoś zżyna z The Doors, to od razu to również słychać, że on zżyna z The Doors i nie ma od tego ucieczki. Po prostu The Doors.
0: No to słuchamy. The Doors, Love Me Two Times.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Czwartkowy wieczór to jest dobry moment, żeby się odprężyć i posłuchać świetnej rockowej muzyki. Dlatego obiecuję, że za moment zagram dla Was ZZ Top, a także Alice'a Coopera.
2: Afera Kasprzyka i zmiany w stołecznym szpitalu południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
3: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
4: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
3: Dawid Kacprzyk, lekarz ze szpitala południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
5: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
3: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
2: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie, mówi premier Tusk.
6: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
2: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
0: Sport w Rock Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary Irlandia, Kazachstan.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie jutro 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum i nawet 32 na zachodzie kraju. No ale na zachodzie może się chmurzyć, może też padać deszcz i niewykluczone burze. W pozostałych regionach nie zabraknie słońca.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.
8: Rumors spreading round, United takes his time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, 205 notowanie. Cały czas możecie jeszcze wejść na rockradio.pl, zagłosować na swój ulubiony kawałek, a jeśli czegoś Wam brakuje, to też śmiało podsłuchajcie. Zresztą gramy Wasze propozycje codziennie po godzinie 14:00. Jutro zatem, żeby godnie rozpocząć weekend, po 18:00 klasyczna dziesiątka, a w tej chwili Jasowa, zespół Hej w Rock Radio.

Alice Cooper i Poison, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a za moment naprawdę będzie się działo, ponieważ mam dla was Imanam i Davida Bowiego. No i pamiętajcie, Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: Zawsze mam ciarki, jak słyszę ten kawałek, ten głos i też wsłuchuję się teksty piosenki Manamu. Krakowski spin, rock radio i klasyka rocka. A w tej chwili o Beatlesach, a dokładnie na temat Johna Lennona. Dla rock radia wypowie się Wojtek Mazalewski, znany z zespołu Pink Floyd.
1: Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jest takie wspomnienie, w którym wchodzę do księgarni, szukam czegoś, po co przyszedłem, ale nagle rzuca się mi w oczy okładka nowo wydanej wtedy biografii Johna Lennona, którą od tak po prostu chwytam, żeby zobaczyć, co tam w niej jest, przejrzeć spis treści, może coś interesującego, ale zanim jeszcze zdążyłem otworzyć, przeczytać pierwsze zdanie książki, co bardzo zawsze lubię robić i ono wyznacza w zasadzie dla mnie taki kierunek, w którym będzie podążała dana książka, odwracam na tylną część okładki i w tym momencie czytam pierwsze słowa, jakie są napisane, i jest to cytat z Johna Lennona, który brzmi: życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem swoich planów. I to było jak grom z jasnego nieba, bo nagle poczułem, że to jest jak złota myśl buddyjskiego lamy albo kogoś naprawdę uczonego, uduchowionego itd., itd. I nie zastanawiając się długo, od razu wziąłem tą książkę i poszedłem do kasy. Przeczytałem całą od deski do deski w ogóle w chwilę, moment. I z tej samej serii przeczytałem później jeszcze od razu dla równowagi książkę o Paulu. I też muszę powiedzieć, że była wzruszająca.
0: A my posłuchajmy Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles w Rock Radio.

0: Zespół Kiss, Rock and Roll All Night. Podczas tego wieczora, jeszcze do godziny 20, będzie czego posłuchać. Między innymi zespół The Rolling Stones, a także Republika.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka rocka, Republika Arktyka podczas tego wieczoru, a w tej chwili o Stonesach opowiada Janusz Panasewicz z Lady Punk.
1: Taki był sen, że Jagger wpada do mnie gdzieś na Mazurach, byłem do kawiarni Zamkowa, taka mała nad jeziorem kawiarnia, i mówi: co u ciebie, masz tutaj gdzieś fajne miejsce, bo znajomi do mnie przyjeżdżają. I pamiętam, że poszedłem do jakiegoś bardzo podłego hotelu, jeszcze na stare czasy, nie? Tak jak mi się tam jakaś przyśniły, i że załatwiam mu pokoje hotelowe i jego przyjaciołom w Olecku. Taki krótki był to sen.
0: A my słuchamy Stonesów już teraz w Rock Radio.

Rok Radio i Klasyka Rocka dobijamy do godziny 20, a ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro po godzinie 15. Na razie, hej!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
3: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
2: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
4: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
2: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
5: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
2: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
6: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
2: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
7: Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące, dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę, ich rywalkami będą Holenderki.
0: Pogoda.
2: Jutro prawdziwie letnie temperatury, przynajmniej na zachodzie kraju, bo tam nawet do 32-33 stopni. 22 nad morzem, 26 w centrum. Deszcz może popadać na północnym zachodzie.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Spotkałem się z dzisiejszym niezłym gościem. Jest to JJ, popularnie zwany, a ma też podobno na imię Jacek Jędrzejak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Ja ostatnio właśnie z chłopakami sobie rozmawiałem, bo też kupują te winyle odsłuchujemy te dużo starszych rzeczy i odkrywamy dużo starszych rzeczy z lat 70., 80. Ostatnio Stevena Stillsa kupiliśmy, płytę takiego gościa, który miał w Crosby, Stills, nasze.
1: Tak, nie, tak, tak. Polowa, znane tercety, kwartety, tak, tak, tak.
2: Gdzieś tam Neila Younga i tak dalej. To wydaje mi się, że w tej muzyce było więcej radości, więcej takiego luzu, że po prostu co im tam ślina na język przyniosła, to sobie nagrywali, bo oni wydawali mnóstwo płyt. Mieli studia w domu i co tam im przyszło do głowy, to nagrywali. A teraz to jest wielka produkcja, wokaliści otoczeni są producentami i teraz z nadejściem tej sztucznej inteligencji to cały czas mam wrażenie, jakby to było tylko lekko korygowane, że to wszystko ten program chiński nagrywa, a producenci tylko coś tam dodają, coś tam odejmują, bo wszystko bardzo podobnie brzmi i to jest smutne, bo przestajemy odróżniać artystów i to jest straszne. Ja już dawno mówiłem, że jesteśmy świadkami upadku wielkich nazwisk i artystów i takiego grania zespołowego, bo kiedyś jak Deep Purple, Zeppelin, U2 czy Beatlesi czy wiele innych zespołów, to był jednak głos 4-5 facetów i każdy z nich miał coś do powiedzenia. A teraz mamy artystę obudowanego producentami i tak do końca nie wiadomo, czy to, co śpiewa, to czy to on to myśli, czy ktoś mu to napisał.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Kloster Keller zaproponowanym przez Piotra w komentarzu na Facebooku.

0: początku.
1: Kloster Keller, zespół pochodzący z Warszawy i grający rocka gotyckiego.
2: I pokrewne gatunki. Tak? Bo tam różne, ale my, proszę Państwa, nie będziemy ich wymieniać wszystkich, bo czas antenowy nie jest z gumy. Mamy inne pozycje w programie do zaliczenia, więc szanujmy się, no.
1: I tworzą od 88 roku.
2: Bardzo ładnie.
1: Bardzo dziękuję.
2: No. I co?
1: I co?
2: No.
1: No kto jest liderką zespołu?
2: No liderką jest Ania Ortodoks, wokalistka.
1: I to jest też jedyna stała członkini zespołu.
2: Tak, dlatego że przez skład tej kapeli przez te 40 lat bez mała przewinęło się 30 muzyków. Zresztą Ania zmieniała swoich kompanów do grania jak rękawiczki, można powiedzieć. Prawda? Chociaż nie, no ja nie wiem. Ja myślę, że pani Ania jest sympatyczna.
1: No pewnie, że no. Tak.
2: Tym bardziej, że była ostatnio niezłym gościem Rock Radia.
1: Ryśka,
2: właśnie.
1: Dokładnie.
2: I Rysiek, tak. W sumie możemy do Ryśka zadzwonić i zapytać, czy jak się Ryśkowi gadało z panią
1: Anią.
2: Ja
1: wiem, że bardzo miło.
2: Tak, no i widzisz, pani Aniu, serdecznie pozdrawiamy.
1: Co?
2: No.
1: Co mi powiesz?
2: Ja myślę, że powinniśmy wyjawić teraz wielką tajemnicę.
1: A, dobra, dobra.
2: No, skąd nazwa zespołu?
1: Proszę Państwa, nazwa zespołu Kloster Keller pochodzi od marki taniego wina.
2: No i to jest szok. To może być szok dla wielu słuchaczy. Zresztą ten temat był też przedmiotem wielu artykułów prasowych na Rock Radio.
1: Był nagłośniony u nas również, tak?
2: No. No tutaj trzeba przyznać, że zostało wykonane pewne śledztwo dziennikarskie, żeby dojść do prawdy. Niełatwe.
1: No cóż.
2: No i teraz tak. A mogli się nazywać Komandos albo Leśny Dzban.
1: Albo Kadarka, albo Maryna, albo Mamrot.
2: Albo Lipa z Miodem.
1: Mamrot mi się najbardziej podoba.
2: No i zmarnowana taka szansa. Pani Aniu, naprawdę. I teraz tak, uwaga. A propos inspiracji, to ja tutaj muszę też powiedzieć, to nie jest łatwy odcinek dla nas, dlatego że przedstawiamy treści, które nie wszystkim są w smak.
1: No nie są wygodne dla wszystkich, tak?
2: Dlatego że niektórzy słuchacze zarzucają zespołowi Kloster Keller kopiowanie stylu zespołu Exmal Deutschland. No. No, nie, ale to tylko niektórzy, tak? Bo inni nie zarzucają na przykład. Inni mówią, że super, jest zespół, fajnie gra. Fajnie grają, dajcie spokój.
1: No i co? A oni w ogóle chyba mają 11 płyt,
2: prawda? Chyba mają, no.
1: Ostatnia pochodzi z października 2025 roku i nazywa się Argento.
2: No właśnie, dlatego że tytuł każdej z płyt zespołu Kloster Keller jest tak naprawdę nazwą innego koloru.
1: Zgadza się.
2: No.
1: A jakie są największe hity zespołu Kloster Keller? Scarlett, Agnieszka, Władza.
2: Tak, Władza, no, bardzo dobry
1: co
2: numer.
1: Jeszcze?
2: Ja jeszcze polecam z takich być może mniej znanych kawałków numer Valet Peak oraz Lunar. Bardzo fajne piosenki. Pani Ania tutaj pięknie śpiewa. Zresztą w ogóle pani Ania pięknie śpiewa. No i co?
1: I mamy to.
2: I mamy to. I pozdrawiamy, zapraszamy i już.
3: Białe kruki klasyki rocka

0: 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Spotkałem się z dzisiejszym niezłym gościem. Jest to JJ, popularnie zwany, a ma też podobno na imię Jacek Jędrzejak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. No i ta nieszczęsna Makumba rzeczywiście leciała w radiu. Ona nawet dostała nagrodę za utwór, który jest najczęściej grany w radiu w roku 96.
1: To jest tak, taki, było.
2: Tak, to jest taki playbox dostaliśmy. Mhm. No teraz ten, a ten trochę ten teraz ten utwór jest skazany na banicję, bo nigdzie nie chcą grać i nawet gdzieś tam w telewizji mówią, o nie, nie, o Makumbę to nie, bo niewygodne. Ja mówię, o Boże, no gdybyśmy śpiewali coś, no ja nie wiem, no kręcimy pornola, to rozumiem, że to może na telewizję nie pasuje, ale Makumba, no ale... Dobra, no już niech tak, wszyscy są tacy teraz poprawni politycznie, że niedługo nic nie będzie można powiedzieć. Dlatego się wszyscy z tych piosenek politycznych wycofują, z jakichś komentarzy takich ostrych, bo się boją, że nie będą grani. No nie będziesz grany, to nie będziesz grany, ale masz coś do powiedzenia. Ja tam uważam, że pewne rzeczy, które ci leżą na wątrobie, trzeba wywalić i koniec, bo nie będziesz autentyczny. No ale ta Makumba rzeczywiście dała nam drugie życie i ta płyta też dobrze się sprzedała. Ona prawie chyba 1 200 000 kaset się sprzedało, bo tam jeszcze była Szaza, Moja Miłość, też znany kawałek, co tam jeszcze było, Kręcimy Pornola też było na tej płycie, także dużo hitów, które gramy do dzisiaj na koncertach. No i tak sobie świętujemy tą Makumbę, my gramy ten kawałek na koncercie, to jest jeden z ostatnich utworów i nawet jak wszyscy udają, że to nie jest poprawne politycznie, to i tak się świetnie bawią.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Halo, Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. Spotkałem się z dzisiejszym niezłym gościem. Jest to JJ, popularnie zwany, a ma też podobno na imię Jacek Jędrzejak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No, JJ-a chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać, ale i tak to zrobię. No, wiadomo, człowiek związany z Big Cycem, Czarno-Czarnymi, a także i z wieloma projektami w przeszłości. To do tego jeszcze sobie przejdziemy. Ja tak na początek tylko chciałem się ciebie zapytać, czy ktoś kiedyś w ogóle pomyślał faktycznie, że masz na imię JJ, jak się tak przedstawiałeś?
2: Nie, raczej wszyscy kojarzą mnie. Wiesz, czasami ludzie zapominają, jak mam na imię, jak się nazywam. To akurat tak czasami to działa, ale generalnie raczej nie myślą, że się nazywam JJ, tylko że to jest ksywa.
1: A wiesz co, bo ja jako dzieciak mały w latach 90. no to tak myślałem, że masz na imię, tak mówiąc szczerze.
2: No tak, wiesz co, no kilku JJ-ów już jest też w Polsce, bo i prezydent Poznania przedstawia się jako JJ.
1: Tak
2: i
1: jest.
2: I też film JJ gdzieś tam się pojawił z Borysem Szycem, także ci JJ-e krążą po świecie, no ale w kontekście Big Cyca to raczej ta ksywa kojarzona jest ze mną.
1: No tak, zdecydowanie. Ja dlatego myślałem, no bo mój ojciec też już słuchał Big Cyca w zasadzie od samego początku, więc mi trochę o tym też opowiadał oczywiście. Kto tam gra i o czym w ogóle
2: śpiewa. Bo to jest ciekawa tak. Historia właśnie dotycząca Big Cyca. Kto tak naprawdę śpiewa w Big Cycu? Ty mam nadzieję, wiesz, kto śpiewa, nie? Czy nie wiesz? No,
1: Skiba chyba.
2: To jest właśnie ten haczyk. Ja czasami tak, się dziwię ludziom, bo się wszyscy pytają, tak jakby nas nigdy nie widzieli na scenie albo nie oglądali teledysku, przecież dokładnie wiadomo, kto ustami rusza, kto śpiewa i zawsze mi się wydawało, że to nie budzi żadnych wątpliwości, a jednak ludzie oglądają i słuchają muzyki nieuważnie. Ja wiem, że można się pomylić między McCartneyem a Lennonem, jeżeli ktoś Beatlesów nie oglądał na koncercie, bo oni grali mało koncertów i mniej też się pokazywali w telewizji, bo to były takie czasy. No ale tutaj to raczej nie budzi wątpliwości, ale jak widać, ludzie słuchają nieuważnie, ale to też zauważyłem, wiesz, nie tylko nie słuchają uważnie muzyki, nie słuchają nieuważnie tekstów i kontekstów, bo czasami przeinaczają to, co my chcieliśmy do nich powiedzieć. Wydaje mi się, że to coś zupełnie innego. Ale to tak już jest chyba z słuchaczami muzyki. Czasami słuchasz jej uważnie. Ja staram się zawsze dogłębnie podchodzić do muzyki. Kupuję płyty winylowe. Ostatnio odświeżyłem tą pasję u siebie. I naprawdę analizuję i teksty, i grafiki, i same płyty. Już jako takie dzieła sztuki dla mnie. Natomiast dla niektórych ludzi muzyka to jest konfekcja. Po prostu coś tam wylatuje z głośnika, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. I ja myślę, że też trochę radio są winne temu, bo słucham tych rozgłośni różnych, ostatnio coraz rzadziej, ale jak gdzieś tam się natykam na tą muzykę, to tak mi się wydaje, jakby w świecie muzycznym krążyło tylko 100 kawałków, a te kilka milionów jest zupełnie nieodkrytych, fajnych rzeczy, ciekawych, interesujących. Ciągle ten Tatiana Turner, ciągle ten Bryan Adams, no i ten wszechobecny pop, który rzeczywiście jest taką muzyczną konfekcją. Ja ostatnio właśnie z chłopakami sobie rozmawiałem, bo też kupują te winyle i odsłuchujemy te dużo starszych rzeczy i odkrywamy dużo starszych rzeczy z lat 70., 80. Ostatnio Stevena Stillsa kupiliśmy, płytę takiego gościa, który miał w Crosby, Stills, Nash.
1: Tak. Znane tercety, kwartety, tak.
2: Gdzieś tam Neila Younga i tak dalej. To wydaje mi się, że w tej muzyce było więcej radości, więcej takiego luzu, że po prostu co im tam ślina na język przyniosła, to sobie nagrywali, bo oni wydawali mnóstwo płyt. Mieli studia w domu i co tam im przyszło do głowy, to nagrywali. A teraz to jest wielka produkcja, wokaliści otoczeni są producentami i teraz z nadejściem tej sztucznej inteligencji to cały czas mam wrażenie, jakby to było tylko lekko korygowane, że to wszystko ten program chiński nagrywa, a producenci tylko coś tam dodają, coś tam odejmują, bo wszystko bardzo podobnie brzmi i to jest smutne, bo przestajemy odróżniać artystów i to jest straszne. Ja już dawno mówiłem, że jesteśmy świadkami upadku wielkich nazwisk i artystów i takiego grania zespołowego, bo kiedyś jak Deep Purple, Led Zeppelin, U2, czy Beatlesi, czy wiele innych zespołów, to był jednak głos 4-5 facetów i każdy z nas miał, każdy z nich miał coś do powiedzenia, a teraz mamy artystę obudowanego producentami i tak do końca nie wiadomo, czy to, co śpiewa, to czy to on to myśli, czy ktoś mu to napisał. Tak. I wyczuwam, że czasami źle się w tym czuję, bo pytają mnie ludzie właśnie o te wszystkie konkursy Voice of Poland, czy o te takie Must Be the Music i różne inne telewizyjne show. Ja zawsze mówię, że ludzi śpiewających dobrze jest dużo, tylko trzeba znaleźć na siebie pomysł i czasami wytwórnia wtłacza takiego człowieka w jakiś pomysł kogoś innego i widać, że ten człowiek czuje się źle z tym. Człowiek jest rybą, a każą mu leżeć na plaży. To jest coś takiego, jakby nie ma swojego własnego jakby języka. I to mnie martwi, że ten artysta, który śpiewa, to nie do końca do mnie trafia i nie przekonuje mnie.
1: Wiesz co, no rzeczywiście czasem jak poczytałem sobie na przykład, kto przy jakimś tekście, nawet przy jednej zwrotce, kto uczestniczył, to się okazuje, że nagle jest 12 autorów no. I nie wiadomo, kto tam jakie słowa dodał na przykład, nie? A mówimy o jednej zwrotce, a co do całej piosenki, to już w ogóle jest zupełnie inna jazda.
2: Słynne banki muzyczne, gdzie nie po prostu korzystają z kompozycji, to się już tak porobiło, że kompozytorzy z różnych stron świata wrzucają do tych banków. Ja też zresztą miałem propozycję, żeby pisać do takiego banku, kiedyś firma Sony mi proponowała, żeby pisać do takiego banku, ale się chcieli dopisać do ZAIKS-a. Ja mówię, o nie panowie, dopiszę numer, to ja jestem autorem, a nie żeby potem czyjeś wnuki czerpały z mojej twórczości. Tak się nie zgodziłem się na to i nie wrzuciłem tego, ale wiem, że artyści korzystają i czerpią z tego. Różni twórcy właśnie skandynawscy, brytyjscy wrzucają do tego tygla swoje pomysły i się po prostu z tego wyciąga. To zresztą widać też nawet jak gdzieś tam oglądamy teledyski, które są podpisane, to tak jak mówisz, 5, 6, 7 twórców jest do tego dopisanych i nie wiadomo kto muzykę, kto tak. teksty, no ale ktoś decyduje o tym, że to ma jakoś tak wyglądać. No szkoda, bo tego zatracamy jako artyści swój własny język i jakiś tam jakiś głos, w którym coś tam zawsze mieliśmy do powiedzenia. Jakaś idea, którą próbowaliśmy zmieniać świat, chcieliśmy coś zrobić, a teraz właściwie chodzi tylko o to, żeby słuchaczom nie przeszkadzać. To mnie dobija po prostu.
1: Jacek Jędrzejak, czyli JJ z Big Cyca, jest dziś niezłym gościem Rock Radia. Do rozmowy wracamy za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Rock Radia jest dziś z nami JJ z Big Cyca, czyli Jacek Jędrzejak. Ten duch rock'n'rollowy cały czas gdzieś tam wibruje, to jest bardzo ważne, ale też dodaje na pewno to wam dużo energii, zwłaszcza wy, że wygracie bardzo dużo koncertów. No jesteście w kółko aktywni, bym tak powiedział, jako Big Cyc. No bo koncerty tu, koncerty tam, duże festiwale, małe miejscowości. No końca nie widać, można by powiedzieć. Prawda. To tylko dobrze i gratulować.
2: No, to jest część naszego życia. My zawsze lubiliśmy dużo grać. Teraz sobie dołożyliśmy jeszcze ten zestaw akustyczny. Mhm. To też jest fajne wyzwanie dla nas, bo gramy w teatrach, w domach kultury. Musieliśmy trochę przearanżować ten materiał. Musieliśmy nad nim trochę pomyśleć. To też nas aktywuje w jakiś sposób. No, bo to jest jednak granie na pudłach. Trzeba to zrobić inaczej, trzeba to zaśpiewać inaczej. Tych konceptów trochę jest. Ludzie też fajnie reagują i zdobyliśmy też dużo nowych fanów, bo no wiesz, jest dużo rówieśników albo nawet starszych od nas ludzi, którzy już do punkowego klubu nie pójdą, ale do teatru, do domu kultury, owszem, usiądą sobie w fotelu wygodnie z herbatką, z kawką, posłuchają, a chcą się bawić. Widać, że ich to kręci, że to jest powrót do ich młodości, że ich to cieszy, nas również to cieszy, więc zdobyliśmy takiego trochę takiego klienta troszkę leniwego, który by może na punkowy koncert nie poszedł, żeby nie zostać oblany piwem, ale już na koncept taki bardziej akustyczny, taki właśnie grzeczniejszy trochę, to już owszem. I fajnie, bo oni też dużo kupują gadżetów w naszym meczu i się interesują i winylami, i koszulki kupują. Także to jest dla nas miłe, bo to są starzy fani, którzy przeszli jakąś tam metamorfozę i chcą nas jeszcze posłuchać. No ale oprócz tego oczywiście latem dużo plenerów, dużo festiwali. W tym roku również, bo i Cieszanów w tym roku zaliczamy po raz kolejny i też kilka takich mniejszych festiwali, także bardzo się tym cieszymy, bo no to jest fajna sprawa właśnie na tych dużych koncertach plenerowych też jednak dużo ludzi wraca do tej naszej twórczości, do starych kawałków. Też graliśmy taką trasę, gdzie ogrywaliśmy tylko pierwszą płytę, bo w ubiegłym roku wydaliśmy...
1: Tak, reedycję, 35-lecie, tak, z partyjnym pozdrowieniem, piękna rzecz.
2: I ona się okryła złotem, bo widzisz, to jest też coś takiego, ostatnio czytałem właśnie takie opracowanie, że te zyski z muzyki się podnoszą, a generuje to między innymi sprzedaż płyt winylowych, że troszeczkę się ludzie odwracają od kompaktów, od tego streamingu i tyle, ile sprzedaż kompaktów spadła, tyle wzrosła płyt winylowych na świecie. Ale też zauważam to w Polsce, że ludzie lubią mieć taki produkt premium. Ja sam należę do zbieraczy właśnie płyt winylowych i wiem, że mogę coś lubić i mogę już mieć to na płycie kompaktowej, ale jeżeli jest jakieś ekstra wydanie, to ja sobie to kupię. Ostatnio dorwałem taką płytę Rolling Stonesów Emotional Rescue. Ja kiedyś miałem wydaną przez Jugoton, płytę jugosłowiańską jeszcze wtedy, i mam ją w swojej kolekcji, ale ostatnio dorwałem jakieś pierwsze wydanie tej płyty na takim flumarku, gdzie ta płyta była dostępna z plakatem, z jakimś biletem na koncert, rozkładana ze sztywną obwolutą, ze świetną sztywną kopertą, no i oczywiście musiałem ją mieć, nie było takiej ceny, która by mnie zmroziła, musiałem ją mieć. I wielu zbieraczy, na przykład mimo że płytę tą Big Cyca z partyjnym pozdrowieniem miało, i tak ją kupili, bo też to jest nowe wydanie, nowa edycja, dodatkowo singiel.
1: No Lenin zmienił trochę, tam widzę kolorystykę też.
2: Na singlu zmienił kolorystykę, tak. I tam pojawiła się też piosenka Nocnego Kochanka, Wielka Miłość do Babci Klozetowej w wersji Nocnego Kochanka i Berlin Zachodni w wersji Kobra Nocki, czyli bonus, który też był jakimś tam haczykiem dla tych wszystkich fanów. I aż takiej sprzedaży się nie spodziewaliśmy, ale rzeczywiście osiągnęliśmy poziom złotej płyty i to nas bardzo cieszy. I w tym roku wznawiamy płytę
1: Niebieską elektryką.
2: Tak, już jest przygotowana. Ja zresztą ostatnio na rolkach, bo też się bawię w rolki.
1: Tak, widziałem.
2: Na rolkach i na na TikToku pokazywałem makietę, bo to jest bardzo ciekawe. Wiesz, niewiele osób to widzi, jak to wygląda technicznie, że ta makieta to jest taka też wielka rolka, w rulonie to przysyłają, ma makieta graficzna tej płyty. I to po prostu odwijam, wiesz, mi to też trudno poprawiać, bo takiego stołu w domu nie mam, musiałem na taras wyjść, cegłami to przytrzymać, bo wiatr wiał, wziąć lupę, bo wzrok już nie ten, że wiadomo, że dziadki, i sobie poprawiałem tam jakieś literówki, jakieś małe korekty robiłem, ale wielką frajdę mi to zrobiło, wielką przyjemność. Ta płyta też była na nowo wytłoczona. Firma przysłała mi płytę matkę, którą odsłuchiwałem sobie na gramofonie, tam jeszcze jakieś poprawki wprowadzałem. To jest fajny rytuał i poczułem się jak 30 lat temu, ale też, wiesz, dbamy o to, żeby to naprawdę była płyta z wpasem i taka płyta na te czasy, żeby ludzie mieli przyjemność, że kupując i wydając kasę, bo ona tania nie będzie, ale też bardzo droga nie, ale taniej będzie, ale też, żeby ludzie dostali coś naprawdę ekstra. Także ta płyta, nie wierzcie elektrykom w przygotowaniu, i również będzie bonus w postaci singla i tam Doktor Misia z utworem Polacy i Renata Przemyk z utworem Nie ma tu nikogo. Także będzie fajnie. I chyba powoli dojrzewamy do tego, żeby wznawiać te nasze pierwsze płyty, przynajmniej te pierwszych 5-6 płyt, i zrobić takiego dużego boksa, bo...
1: To byłoby super.
2: Czas nam się kończy już trochę, prawie wszyscy już są po 60, czas nam się kończy. Nie wiadomo,
1: rozkręca się.
2: Zostało do zamknięcia sklepiku i trzeba o takie rzeczy dbać. Myślę, że to jest fajne. I taki boks z 5-6 tymi najważniejszymi płytami Bigcysa byłby fajną pamiątką i jakimś takim fajnym gadżetem dla tych wszystkich, którzy lubią polską muzykę rockową. My w ogóle trochę nie doceniamy tych starych płyt. Ja ostatnio sobie właśnie i Republikę przesłuchałem, bo gdzieś tam miałem w starych górach, ale zaskoczę cię, bo przesłuchałem, że mi się bardzo podoba płyta zespołu Rezerwat, ta pierwsza. Trochę zapomniana kapela, Andrzej nie żyje, myśmy się też dobrze znali z nim, ale ta pierwsza płyta miała taki trochę nowofalowy sznyt, ona była trochę podobna do Spear of Destiny, nigdzie nie jest grana w radiu, a miała kilka przebojów, Obserwator na przykład taki kawałek. Ta pierwsza płyta była bardziej taka nowofalowa i naprawdę fajne kompozycje, fajne teksty i była bardzo świeża. Ona trochę zalatywała Republiką, ale bym powiedział, że nie, że bardziej w stronę brytyjskiej nowej fali szła, bo miała klawisze syntezatorów dużo miała, ale też świetne melodie, fajne teksty, trochę zapomniana płyta, więc starajmy się odkrywać, grzebmy trochę w tych starych płytach. Jest taka też płyta zespołu Reportaż, ona kiedyś wyszła na winylu, wiesz, zapomniana kapela. Warto do niej wrócić, naprawdę.
1: Jeżeli chodzi o Rezerwat, to zespół w ogóle się ostatnio aktywuje w nowym składzie, więc to też będzie bardzo ciekawe i na pewno duża sentymentalna podróż. W tym roku widzę, że planują trochę tych koncertów.
2: No właśnie, to warto tutaj właśnie wrócić do ich starych płyt, bo są troszeczkę zapomniane, ale naprawdę to są fajne rzeczy, dobre rzeczy. Czy nawet odnalazłem ostatnio Zjednoczone Siły Natury, Mech, takie dwie płyty, które sobie kupiłem jako nastolatek. Też fajnie to brzmi, to ciekawe to jest. Dużo fajnych piosenek, dużo fajnych tekstów. Trochę żeśmy o tej polskiej muzyce rockowej zapomnieli. Pamiętamy o Dżemie, wiadomo, klasyka, cały czas grają. Pamiętamy o TSA, ale było mnóstwo jeszcze fajnych kapel, takich jak Śmierć Kliniczna na przykład. Znałem świetny singiel Nienormalny Świat. Spróbujmy jako fani rocka też poszukać różnych ciekawostek, takich perełek, bo dużo też tych zespołów wydawało tylko single, bo Tone Press był kiedyś swego czasu bardzo aktywny i wyławiał takie młode zespoły, które gdzieś tam potem przepadały, bo nie było szansy, żeby nagrać dużą płytę, ale 2-3 single, ale to jest ciekawe rzeczy to są.
1: Basista i wokalista takich zespołów jak Big Cyc czy Czarno-Czarni, Jacek Jędrzejak, zwany też JJ-em, jest dziś niezłym gościem Rock Radia. Do rozmowy wracamy za chwilę, także zostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rysiek Brzeziński. Jestem Jacek Jędrzejak, zwany też JJ-em z Big Cyca i Czarnoczarnych też jest. Wy tak z Rokoszem mieliście kiedyś, czyli tak, protoplastą Big Cyca, nie? Że tak, nagraliście trochę tych singli, żeście nawet zagrali na Jarocinie, tam chyba nagrodę zgarnęliście dla młodego zespołu.
2: Tak. A potem cisza była. Myśmy nagrali płytę u Waltera Chełstowskiego kiedyś, w takim słynnym studiu jego, ale to też jakby zabrakło pieniędzy, już nie pamiętam, to, bo ktoś to zamówił, to on to jest potem się z tego wycofał. Część z tych nagrań żeśmy jakoś uratowali i potem wydaliśmy Oceany, wydaliśmy właśnie z różnych tych takich sesji dziwnych, ale ona już wyszła później, bo ona już była wydana jakoś w 2011 czy 2012 roku. Natomiast te piosenki, które nagrywaliśmy, bo na przykład utwór Oceany czy Modlitwa, to była chyba i ją wąwą, to była na pewno pierwsza lokata na liście rozgłośni harcerskiej, to samo tak, Oceany. Tak. I właśnie dużo z tych nagrań przepadło, bo to jednak nie masz tego, no wiesz, nie masz tego w ręku, że tak powiem, wiesz, nie masz tego namacalnie fizycznie, to gdzieś na taśmach potem to przepada w archiwach.
1: Żadnej chmury nigdy nie było też wtedy, nie, żeby to tam...
2: Taśmy się rozmawiają. Ja zresztą, ale wiesz co, ja teraz jestem też tego orędownikiem nagrywania jakichś takich materialnych materialnych rzeczy, ponieważ wiesz, nie wiadomo jak to będzie, no wszystko na razie wisi na serwerach, a jak kiedyś te serwery spadną, albo ktoś walnie rakietą w te serwery, no to wiesz, to obróci się to w nicość, a jak jednak to masz na płycie, to może za 3000 lat archeologowie odkryją płyty Big Cyca, mówią, o Boże, coś tu jest, rok 2015 czy 1996, jest jakaś płyta, odrestaurujmy ją i coś znajdziemy, jednak jak masz to w takiej formie namacalnej i fizycznej, no to zawsze zostaje chociażby w twojej szafie. A to tak, te serwery, to znika i tak jak te taśmy właśnie w rozgłośni harcerskiej, ja nie wiem czy to ktoś ma, ale warto by to było jakoś odnaleźć, odszukać, bo mnóstwo tych zespołów jarocińskich na przykład nagrywało, to gdzieś tam było wrzucane do rozgłośni radiowej i Trójka, Piotr Nagłoski, świętej pamięci, też miał taki program dotyczący polskiego rocka, zawsze o 15:10 w Trójce były prezentowane nowości z polskiej sceny muzycznej, to potem była jeszcze Krajowa Scena Młodzieżowa i mnóstwo fajnych, ciekawych, interesujących zespołów właśnie z Jarocina, z przeglądów, z takich festiwali poza kontrolą, one gdzieś funkcjonowały i to gdzieś tam przepadło, wydaje mi się. I wiesz, nikt tego nie wznawia, bo jest może małe zainteresowanie, no ale jako archiwalia, warto, żeby to gdzieś tam...
1: Kurczę, taką kompilację to by chętnie przytulił człowiek i możemy tutaj w sumie zaapelować, że jak ktoś gdzieś coś ma, to kurczę, nie wstydzić się, tylko
2: słuchaj,
1: dawać
2: ja
1: znać.
2: Miałem takiego kumpla, wiesz, ja miałem takiego kumpla, on zawsze jeździł do Jarocina i wszystko nagrywał, słuchaj. No. Miał mikrofon na takim drążku, bo on był geodetą, na takim czerwono-białym drążku. Miał Zetka, magnetofon kasetowy, mikrofon i słuchaj, przez 20 lat nagrywał wszystko ciurkiem. I on już niestety nie żyje, ale żona odkryła chyba z 30 szaf z tymi kasetami, wiesz, mój brat go też dobrze znał, bo on tam gdzieś koło niego mieszkał, ja im tam poradziłem i wiem, że się skontaktowali i przekazali to do muzeum, do Spichlerza, do Jarocina, wiesz, te taśmy zostały przejęte, ja nawet jakiś wywiad udzielałem w związku z tym i to jest naprawdę kopalnia, słuchaj, świetna kopalnia tego, co się działo w latach, bo on jeszcze w latach 80. to nagrywa. W latach 80., 90. i takich zakręconych gości było mnóstwo. No gdzieś tam to poginęło, wiesz, jak my poumieramy, to wiesz, to gdzieś przepadnie, ale warto takie rzeczy archiwizować, wiesz, bo to kiedyś może się uda, tak jak się teraz filmy oczyszcza i jakąś tam techniką cyfrową się odświeża. I to może też będzie kiedyś taka możliwość, żeby to doprowadzić do jakiegoś stanu używalności takiego, żeby to można było fajnie sobie posłuchać i przeanalizować. No ale kto tam się tym interesuje teraz? Tylko taki...
1: Słuchaj, no na pewno ktoś byłby w stanie się zainteresować, a poza tym są chyba możliwości cyfrowego odrestaurowania dźwięku. Też się dużo osób tym zajmuje współcześnie i właśnie takie archiwalia się na nowo jakby pokazuje.
2: Na pewno, to jest fajne, bo trochę nie dbamy o tego polskiego rocka, właśnie tak, tego takiego alternatywnego, wiesz, dużo fajnych rzeczy, takie właśnie jakiś zespół Brak na przykład, czy ja bym sobie kupił właśnie tę płytę z tymi nagraniami pierwszymi.

0: Ja nie mogę nigdzie tego znaleźć. Jest Rendezvous, jest brak jakiś koncertowy, ale tych pierwszych nagrań tam na Bliskim Wschodzie czy Złoto, to nigdzie nie mogę dostać, a szkoda, to powinno gdzieś tam działać. Nie jestem w ogóle fanem muzyki i lubię sobie. My w ogóle z chłopakami też, bo Jerry, nasz perkusista, też zbiera pod i tam przerzucamy się takimi ciekawostkami, zawsze zagadki sobie zadajemy. A czy wiesz, że Wishbone Ash nagrywał w Miami gdzieś tam płytę tom i tom, a realizował to realizator, który realizował Eaglesów. O Jezu, nie, no to musimy sprawdzić. A teraz to wszystko jest dostępne, bo tak naprawdę włącza sztuczną inteligencję, to się przemieli przecie i wypluwa, i nagrywali tu, i z tym, i z tamtym. A mnóstwo tych właśnie ciekawych muzyków, którzy współpracowali z tymi znanymi kapelami, też nagrywało swoje rzeczy, które też były niesamowicie inspirujące. Niesamowicie. Chociaż widzisz, teraz jest, ostatnio w sieci oglądałem takiego gościa, który pokazywał, jak to Purple zrzynali. To chyba z 10 czy 15 kawałków i pokazywał inspirację, no to praktycznie 1:1 były te zagrywki. Tylko pytanie, czy ktoś wpadł na ten pomysł drugi raz, czy rzeczywiście się inspirował tak mocno. Na przykład taki utwór Burn Purple pokazywał, że jest zerżnięty z Gershwina. No to teraz pytanie, czy rzeczywiście zainspirował tym Gershwinem, czy Gershwin też wymyślił ten riff, bo to jest tak, wiesz, zrobione na pianinku, nie?
1: Black Sabbath przecież zrzynało też z Gustawa Holsta na przykład.
0: No właśnie.
1: I to otwarcie mówił o tym Geezer Butler, nie? Bo to jego tam pomysły były.
0: No właśnie, bo teraz mamy narzędzia, żeby to wszystko sprawdzić. To tak. Algorytm to przemieli i wypluwa te wszystkie zrzynki. Kiedyś to po prostu ktoś tam znalazł płytę. Zresztą wiesz, co to Gallagher, Noel Gallagher sam mówił o tym, że słuchaj, jeżeli masz w domu dwie płyty, to nigdy nie nagrasz nic wartościowego. Jeżeli masz 2000 płyt, to zawsze coś wymyślisz. Także
1: też w tym jest.
0: Sam szukał inspiracji. Zresztą kiedyś też słuchałem taki wywiad z producentami Roda Stewarta. I oni mówią, że trzeba było coś tam wymyślić, bo to były lata 70, on trochę musiał zmienić stylistykę i znaleźć taką kapelę Divo. Pamiętasz ich, nie? Taka amerykańska kapela. I mówi, a to bębenki wzięliśmy z Divo, z tych wzięliśmy bas, wiesz, Stewart, ten Rod trochę zmienił melodię, zarzucali nam, że to bardzo podobne, ale to tylko inspiracja, przecież to tylko inspiracja.
1: To trochę jak samplowanie później, nie?
0: No tak, to trochę, my też nie byliśmy tego świadomi, ale wiesz, bo był dostęp, oni mieli dostęp do tysięcy płyt, my nie mieliśmy dostępu, tam marynarz przyniósł jakieś dwie płyty, to człowiek to znał, a czego nie słuchał Piotr Kaczkowski i Marek Gaszyński, tego żeśmy nie znali. Co oni słuchali i nam puszczali, zresztą ja tam zawsze się przyznaję do fascynacji właśnie tymi dziennikarzami, bo oni rzeczywiście kształtowali naszą świadomość muzyczną i na wysokim poziomie.
1: No tak, to są rzeczywiście wciąż wzory, do których młodzi dziennikarze marzący o swoich audycjach zawsze gdzieś tam aspirują.
0: No, ale też wiesz, młodzi dziennikarze nie mają możliwości, nie? Bo oni mieli po prostu zielone światło na wszystko, co chcą pokazać, nie? No dzisiaj już jednak, wiesz, to jest bardziej robota korporacyjna, rządzi komputer, wyniki, reklamy i tak dalej, a oni jednak mieli swój Minimax, czy tam muzyczna poczta UKF i co chcieli, to grali po prostu, a wybierali naprawdę rzeczy wartościowe i dobre i czas i życie zweryfikowało to, że to były klasyczne płyty, te, które oni nam pokazywali. No też dużo tam fajnych rzeczy, tam jak Blue Oyster Cult na przykład, który może się w Polsce nie przebiło, ale to Piotr Kaczkowski to grał i to lubił. Ja też dzięki temu kilka takich zespołów do dzisiaj kocham, bo pamiętam z młodości, ale rzeczywiście zaszczepił tą miłość do szukania i weryfikowania wielu fajnych bandów i w ogóle stylów muzycznych, bo to też było od progresji do punka, bo i Genesis, i Ramonsi tam.
1: Do rozmowy z JJ-em, z Big Cyca i Czarno-Czarnych wracamy za chwilę, także pozostańcie z nami.
2: Niezły gość w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: No i wracamy do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia, Jackiem JJ-em Jędrzejakiem. Big Cyc, Czarno-Czarni i nie tylko. Jeszcze oczywiście muszę poruszyć tutaj zagadnienie Czarno-Czarnych. Wiem, że zespół jest nieaktywny i chyba wygląda na to, że aktywny już nie będzie. No bo sytuacja wygląda tak, że Jarek Janiszewski zachorował dość poważnie, ale możemy też przy okazji naświetlić trochę sytuację, w sensie takim, żeby, nie wiem, uświadomić ludzi, nie wiem, ewentualnie można zachęcić do pomocy. Nie wiem, co da się zrobić w takiej sytuacji. Może ty powiesz właśnie.
2: Właśnie, no próbujemy mu pomagać, Jarkowi. Jarek jest poważnie chory, ma zapalenie mięśnia twarzowego i na razie mu się to nie odwraca, więc nie bardzo może śpiewać, nie bardzo może funkcjonować. Wiesz, on to już ujawnił, więc to nie będzie żadna tajemnica, jeżeli powiem, że na razie o śpiewaniu nie ma mowy. No może...
1: No, na profilu Czarno-Czarnych nawet poszła ta informacja.
2: Tak, że może rok, może półtora roku. My jeszcze poczekamy, bo też nie chcemy jakoś mu odbierać nadziei, brać nowego wokalistę, z którym będziemy grali. No, czekamy na Jarka. Tak samo czeka zespół Bielizna na Jarka, bo też chcą grać, też nagrali płytę, mają propozycje koncertów, wiem, że próbują z innym wokalistą. My staramy się Jarka wspomagać finansowo, chcemy zrobić koncept na Jarka. Jarek też ma swoje konto w takiej fundacji, tylko widzisz, teraz nie pamiętam, jak się nazywa ta fundacja, pomocy właśnie artystom. Tam ma swój numer konta, gdzie można wpłacać pieniądze, jeżeli by ktoś miał ochotę. My jak do tej pory przekazaliśmy kwotę ze sprzedaży płyt, bo teraz sprzedajemy trochę płyt Czarno-Czarnych, bo i płyta koncertowa się ukazała, reedycja i to wszystko, po prostu co z tych płyt zarabiamy, to my w ogóle nie bierzemy nic, wszystko wysyłamy Jarkowi. Będziemy się starali też zrobić jakiś koncert, no i tak na bieżąco się dowiadujemy też o jego zdrowie, dopingujemy go, co będzie potrzeba, to będziemy próbowali załatwiać czy pomagać w rehabilitacji. No ale na razie to jest trochę lepiej, ale jeszcze dużo czasu minie, zanim Jarek się doprowadzi do takiego stanu, że mógłby zaśpiewać ewentualnie. Natomiast cały czas wszyscy trzymamy kciuki i liczymy na to, że to się uda. Ale jeżeli chcielibyście wspomagać Jarka i finansowo, i mentalnie, no to musiałbym znaleźć...
1: No to na pewno też łatwo znaleźć, bo na pewno wystarczy też wejść chociażby na profil Czarno-Czarnych, tam na pewno też jest informacja.
2: No właśnie.
1: Myślę, że płytę można kupić też, to
2: płytę,
1: też
2: tak,
1: na pewno...
2: Płytę Czarno-Czarnych można kupić w naszym sklepiku i dochód z tej płyty będzie na pewno, całość będzie przekazana dla Jarka, także staramy się tutaj wiesz, na jakoś wspomagać, no wiadomo, że sytuacja jest nieciekawa, no ale każdego z nas to może spotkać, dlatego się bardzo martwimy. Byliśmy u Jarka, odwiedzaliśmy go, rozmawialiśmy z nim. Jest w dobrej formie mentalnej, takiej psychicznej i myślę, że to też mu pomoże dojść do zdrowia.
1: Oczywiście trzymamy kciuki bardzo mocno, żeby tu wszystko się ułożyło tak, jak trzeba. Jeszcze jeden temat na koniec, zupełnie, bo w tym roku też minęło 30 lat, chyba od waszego, mi się wydaje tak przynajmniej, najbardziej przełomowego i najbardziej znaczącego karierowo singla, czyli Makumba, bo to tak, jest coś, tak, co śpiewała cała Polska. Tak, nawet nie wiedząc, kto to jest Big Cyc, no tak. Znałem takie przypadki, że po prostu śpiewana była Makumba.
2: 30-lecie Makumby, utwór bardzo kontrowersyjny, jak się okazało, co nas tak też zaskoczyło.
1: Napiętnujący pewne zachowania oczywiście.
2: Tak, no to trochę był numer na tamte czasy, może jest właśnie niezrozumiały teraz, bo nie dalej jak 2 czy 3 lata temu była wielka afera wokół Makumby.
1: Tak, pamiętam.
2: Ponieważ kolega, który prowadzi szkołę muzyczną w Republice Środkowoafrykańskiej, to jest ważne, to nie jest RPA, tylko Republika Środkowoafrykańska, jeden z najbiedniejszych regionów świata, prowadzi tam szkołę muzyczną i ma uczniów stamtąd i oni sobie zrobili nową wersję Makumby, zapytali nas o to, czy mogą, zgodziliśmy się, oni sami napisali tekst. To jest szkoła prowadzona przez misjonarzy, ale naprawdę jest wielu świetnych muzyków, bo to są muzycy po akademii w Katowicach głównie i wychowali naprawdę grupę świetnych młodych artystów, których tu przywieźli zresztą do Polski. Myśmy z nimi mieli próbę i sobie taki jam session z nimi zrobić, to byli chłopaki po 12 lat. Po 11, po 12 lat już naprawdę już zaczynają fajnie grać. No i się zrobiła wielka afera, że to neokolonializm, że biali ludzie tutaj, że pokazują, że to oni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy... Ja ostatnio byłem w Kenii, wiesz, 3 tygodnie temu wróciłem z Kenii. Ja jestem przerażony tą biedą, bo to jest kraj większy od Polski. Ja przerażony jestem tym biedą, ubóstwem, tym, jak tam wygląda, i korupcją wszechobecną, że naprawdę... To nie ma nic do rzeczy. Ta gadka o neokolonializmie, o tym, że my się tam wywyższamy, to naprawdę nie ma nic do rzeczy, bo my chcemy, czy ja chcę też tym ludziom pomagać. I będąc tam, kurczę, no dawałem sowite napiwki kierowcom, kelnerom, bo chcę sprawić, żeby mieli lepsze życie, bo oni żyją za kilkaset dolarów miesięcznie, czy nawet tego nie ma czasami. I dajmy im też żyć i dajmy im jakiegoś kopa na start. I tak jak nam opowiadał ten kolega, który prowadzi tą szkołę, szedł sobie przez dżunglę i facet, chłopak, grał dwoma takimi wystruganymi gałązkami, pałeczkami, grał na jakimś takim przewróconym drzewie i on mówi, i tak grał, że mówi, on od razu go zabrał do tej szkoły, bo taki miał poczucie rytmu i widział, że z niego coś będzie. I to był ten perkusista, który przyjechał. On po półtora roku jakiegoś grania na perkusji i nauki gra prawie profesjonalnie, bo ma 12 lat. A mógł być, a jest 12 synem, czy tam 12 dzieckiem jakiegoś tam młynarza, który ma wóz konny i tam nawet sam nie jest młynarzem, tylko wozi ten mąkę gdzieś tam i te wszystkie dzieci tam pracują i on też był 12 dzieckiem i też by nosił worki, a dzięki temu może będzie grał kiedyś, może przyjedzie do Europy, może zrobi zespół, dlatego naprawdę warto pomagać. I tam się zrobiła taka afera wokół tej Makumby, że to neokolonializm, że to niepoprawne politycznie, że trochę mi się odechciało, ale ja też tych ludzi rozumiem, bo to są trochę inne czasy i trochę inaczej na to patrzymy. Wtedy to były lata 90. Ludzi czarnoskórych było mało w Polsce i też nie byli zbyt przychylnie traktowani. Zresztą
1: dostaliśmy... No dzisiaj też bywa, że są nieprzychylnie traktowani u nas, nie?
2: No właśnie. I my też dostaliśmy nagrodę wtedy Towarzystwa Afrykańskiego. Tam Kalabasz, taki nasz kumpel, był tym przewodniczącym. Zresztą on potem z nami występował. On też nie żyje, bo zginął tragicznie w Egipcie. Daniel Owarę, świetny gościu w ogóle, świetny człowiek. I właśnie on też mówi, żeby się tym nie przejmować, że to oni nie czują tej mentalności. On się urodził w Ganie i on wie, o co chodzi. Że to nie jest tak i on nam był bardzo wdzięczny, jemu to się bardzo podobało, że my ocieplamy ich wizerunek, że my dajemy im szansę tutaj. No i ta nieszczęsna Makumba rzeczywiście leciała w radiu, ona nawet dostała nagrodę za utwór, który jest najczęściej grany w radiu w roku 96.
1: To jest tak było.
2: Tak, to jest taki playbox dostaliśmy. No teraz ten utwór jest skazany na banicję, bo nigdzie nie chcą grać i nawet gdzieś tam w telewizji mówią, o nie, Makumbę to nie, bo niewygodne. Ja mówię, o Boże, no gdybyśmy śpiewali coś, no ja nie wiem, no kręcimy pornola, to rozumiem, że to może na telewizję nie pasuje, ale Makumba, no ale dobra, no już niech tak, wszyscy są tacy teraz poprawni politycznie, że niedługo nic nie będzie można powiedzieć, dlatego się wszyscy z tych piosenek politycznych wycofują, z jakichś komentarzy takich ostrych, bo się boją, że nie będą grani. No nie będziesz grany, to nie będziesz grany, ale masz coś do powiedzenia. Ja tam uważam, że pewne rzeczy, które ci leżą na wątrobie, trzeba wywalić i koniec, bo nie będziesz autentyczny. No ale ta Makumba rzeczywiście dała nam drugie życie i ta płyta też dobrze się sprzedała. Ona prawie chyba 1 200 000 kaset się sprzedało, bo tam jeszcze była Szaza, Moja Miłość, też znany kawałek. Co tam jeszcze było? Kręcimy Pornola też było na tej płycie. Także dużo hitów, które gramy do dzisiaj na koncertach. No i tak sobie świętujemy tą Makumbę. My gramy ten kawałek na koncercie. To jest jeden z ostatnich utworów. I nawet jak wszyscy udają, że to nie jest poprawne politycznie, to i tak się świetnie bawią. Więc
1: z mówię, pewnością.
2: Że czasami to gadanie to jest takie trochę na wyrost, a ludzkość i tak wie swoje.
1: Tak jest.
2: I niech tak będzie.
1: Tak, tak, tak. I nie cenzurujmy też dobrej zabawy, zwłaszcza w dobrej wierze oczywiście.
2: No właśnie, bo nikt tutaj żadnych żadnych politycznych manifestów specjalnie nie wznosi. I niech to będzie dobra zabawa i przyjemny kawałek, pozytywny. Myślę, że też trochę zmienił świat i nasze patrzenie na ludzi pochodzących z Afryki. Bo naprawdę, ja miałem kontakt z Czarną Afryką, bo nie tylko Kenia, bo i w Mozambiku, i w Słowenii, Azji. Ja wiem, jak to tam wygląda, więc jak ktoś nie był, to niech się nie odzywa.
1: Otóż to, dokładnie. Stara, dobra zasada. Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Rock Radio. Niezłym gościem Rock Radia był dzisiaj Jacek Jędrzejak, zwany też JJ-em. O właśnie, a propos JJ-ów słynnych, to jeszcze mi wskoczył JJ Okocza.
2: O, też go znam.
1: Wspaniały piłkarz.
2: Tak, wspaniały piłkarz, grał też w wielu francuskich klubach.
1: Wielkie dzięki raz jeszcze za
2: bardzo
1: tę
2: dziękuję.
1: Rozmowę.
2: Dzięki.
0: Niezły gość w Rock Radio.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And